0: Już m.in. województwo lubuskie, gdzie próbowaliśmy specjałów z koziego sera, lokalnych ryb i innych smakowitości. O pysznościach z zachodniej Polski opowiedzieli nam Magda Forszpaniak z Lubulskiego Centrum Produktu Regionalnego oraz Jarek Szlachetko, właściciel masarni w Lubuskiem, a rozmawiał z nimi Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego, czyli?
2: Czyli skupiamy produkt regionalny, producentów, którzy ten produkt wytwarzają, a jest ich niemało tutaj na terenie województwa lubuskiego, bo nasza jednostka powstała jako pierwsza w Polsce i ma właśnie za zadanie wspierać, promować naszych lokalnych wytwórców. Zrzeszamy praktycznie ponad 14 branż. Wspieramy naszych rękodzielników, pszczelarzy, producentów produktów piekarniczych, cukierniczych, również dziczyznę, różnego rodzaju napoje, przetwory rybne. Tak jak Państwo wiecie, województwo lubuskie to praktycznie połowa to lasy, gdzie korzystamy z dobra właśnie tych lasów, z runa leśnego, ze skarbów, jakim jest dziczyzna. To również blisko 600 jezior, więc tutaj 9% powierzchni całego naszego województwa te jeziora zajmują, więc mamy też dobro z rzek. Te ryby słodkowodne, które Państwo też mieliście wcześniej szansę pokosztować, jak najbardziej właśnie tych wytwórców promujemy.
1: Ilu w sumie wytwórców zrzesza w sobie centrum? Czy to się da w jakiś sposób? Zakładam, że pewnie tak, ale liczba pewnie może zwalić z nóg.
2: Tak, z racji tego, że to są nie tylko twórcy tych produktów tradycyjnego czy regionalnego, ale głównie też stawiamy na ten wyrób lokalny. Chodzi o to, abyśmy pokazywali tą jakość wykonania, tą wysoką jakość wykonania, stawiali na to, że ten produkt jest zdrowy, jest wysokiej jakości, też tradycyjny, ale tutaj w naszej jednostce mamy blisko 500 zarejestrowanych wytwórców.
1: 500 wytwórców, 14 branż, o czym już powiedzieliśmy. Jakie są, gdybyśmy mieli tak wymieniać kilka produktów regionalnych z województwa lubuskiego?
2: Tak jak powiedziałam, województwo lubuskie to też tradycja winiarska, która sięga XIII wieku. Jest to również lesistość, czyli lasy, dziczyzna, czyli właśnie te wyroby na bazie właśnie tej dziczyzny. Dodatkowo też właśnie pszczelarstwo, czyli tutaj też możemy się pochwalić jako województwo jednym z najlepszych miodów. Jest też on wpisany na listę produktów tradycyjnych. Jest to miód akacjowy, a teraz dwa tygodnie temu został jeszcze wpisany miód właśnie z Gorzowa, czyli drugiej stolicy, bo pierwszą jest Zielona Góra. Także pszczelarze właśnie z Gorzowa wprowadzili miód gorzowski, miód wielokwiatowy z nektarem lipowym. Także tutaj, jeżeli chodzi o to dobro, to i o ten złoty płyn, i też przecież mamy szlak, lubuski szlak wina i miodu, więc to też warto podkreślić.
1: Przed nami coś, co można pewnie znaleźć w centrum, można znaleźć na pewno na stronie internetowej centrum, nawigator lubuski. Co to takiego?
2: To jest taki przewodnik po naszych lubuskich wytwórcach, po naszych lubuskich producentach. Nasi wytwórcy, którzy zgłosili się do tego wydania, mieli szansę w nim zaistnieć. Jeżeli Państwo wejdziecie na naszą stronę internetową lcpr.pl, będziecie mieli szansę odkryć to bogactwo naszego regionu. Jest to ułatwienie, bo jest to podział na powiaty, czyli w zależności, który powiat Państwa interesuje, tu możecie sobie przeklikać i zobaczyć, którzy producenci właśnie w tym obszarze działają.
1: Ten nawigator, on widzę, że jest różnokolorowy, podzielony na takie rozdziały, to też łatwiej znaleźć po prostu po konkretnych, no właśnie, powiatach, regionach tego województwa lubuskiego?
2: Tak, dokładnie. To jest podział na powiaty. Każdy powiat ma swój kolor i też są takie specjalne grafiki, które z boczku już określają właśnie dany powiat, więc jest to znaczące ułatwienie. Dodatkowo też w tym nawigatorze lubuskim znajdziecie Państwo miejsca sprzedaży naszych lokalnych produktów, więc myślę, że to też jest bardzo ciekawy rozdział, do którego odsyłamy, bo myślę, że warto te zakupy czynić.
1: Jak to jest z województwem lubuskim i tymi produktami regionalnymi? Bo to jest jednak obszar, który ma dość bogatą historię i tak gdybyśmy mieli spojrzeć na mapy z różnych okresów, to on tak trochę przeskakiwał. Ta granica między państwami, ona przez to województwo raz na prawo, raz na lewo, góra, dół. Te tradycje mimo to w jakiś sposób się wyklarowały?
2: Cały czas się klarują. Nie mamy takiej jednorodnej kuchni lubuskiej. Nie możemy o tym tak powiedzieć. Mówimy bardziej o różnorodności. Tak jak pan redaktor powiedział, tutaj po II wojnie światowej przybyli przesiedleńcy z różnych terenów, też ze wschodu, tutaj z terenów Dolnego Śląska, z terenów Warmii. Także tutaj mamy ten zlepek kulturowy. To się teraz fajnie ostatnio słyszałam, takie nazewnictwo mozaika kulturowa i to jakby rzeczywiście oddaje tutaj ducha tego regionu.
1: Czyli zarówno patrząc na dzisiejszą mapę, zarówno wschodnia, południowa, północna, jak i centralna Polska, to wszystko się tutaj miesza.
2: Tutaj jest właśnie w województwie lubuskim.
1: Co tak przygotowano tu specjalnie dla nas na tej, no nie powiem, że małej deseczce, bo jednak jest ona takich dosyć pokaźnych rozmiarów. Czego będziemy mogli spróbować?
3: W związku z tym, że masarnia jest, produkuje wędliny tradycyjne, to akurat dzisiaj nie ma tutaj jakichś takich wybryków, że tak powiem. Są podstawowe rzeczy, te, które sprzedajemy i produkujemy na co dzień, czyli można skosztować dobrej kaszanki, dobrej kiełbasy prawdziwej, dobrych wędlin, które nie zawierają chemicznych dodatków. To przede wszystkim to jest nasza dewiza, żeby produkować naturalnie.
1: Czym się wyróżnia taka naturalna produkcja?
3: O czym się wyróżnia? Niską opłacalnością. Przede wszystkim. Ale no, jakością. Przede wszystkim bazujemy na produktach, na świnkach, które pozyskujemy lokalnie, więc produkt wyjściowy jest już dobrej jakości i wypadałoby tego produktu po prostu nie zepsuć. Czyli robimy to najprostszą, archaiczną metodą. Większość wytwarzamy ręcznie. Dodajemy mieszanki przypraw, które ja robię sam, także mielimy przyprawy bezpośrednio przed produkcją i to później przekłada się też na smak i to ludzie zaczynają doceniać.
1: Co mówią klienci, co mówią konsumenci, kiedy próbują?
3: O, to smakuje tak jak kiedyś.
1: Czy tak jak u babci?
3: Tak jak u babci, tak jak przypomniał mi pan dzieciństwo, to są najpiękniejsze słowa właśnie od klientów.
1: Poszczególnie, gdybyśmy mieli tak spojrzeć sobie tutaj teraz, co tam jest na tej deseczce?
3: No, jest kilka rodzajów szynek, to zależy od tego, z jakiego fragmentu mięśnia akurat zostały one wycięte, różnie się nazywają, różnie smakują, różnie wyglądają. Salceson to jest taka nasza, to jest taki nasz flagowy produkt, bo Salcum Fixum to jest też nazwa, którą zaczerpnąłem od mojego ojca, który w ten sposób na salceson właśnie mówił przekornie, Salcum Fixum. I próbujemy ten salceson z powodzeniem odczarowywać, bo to jest produkt, uważam, wyśmienity, jeżeli jest dobrze zrobiony, a ma taką złą renomę w naszym kraju niestety, że salceson to są śmieci i w zasadzie nie powinno się tego jeść, a już jeżeli jeść, to w ostateczności u nas to jest produkt premium.
1: To jak w takim razie odczarować salceson?
3: No niestety trzeba mieć dużo determinacji, żeby tych klientów do tego salcesonu przekonać. Czasami trzeba ich namawiać, żeby chociaż spróbowali, ale jak już wezmą go do ust, to okazuje się, że jest świetny w smaku i naprawdę przede wszystkim to jest wędlina gotowana. Mięso jest gotowane z warzywami, w kotle, jest tam masa kolagenu, także to jest wszystko to, co nam jest bardzo potrzebne.
0: Z Magdą Forszpaniak z Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego i Jarkiem Szlachetką, właścicielem masarni, rozmawiał reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: która linia zostanie odebrana, która linia będzie szczęśliwa. Może trójka. Dzień dobry, RMF.
1: Dzień dobry.
0: Witam. A skąd jesteś?
1: Chorzowa.
0: Jak masz na imię?
1: Janka.
0: Prosimy cię zatem.
1: 25 125 739 zł.
0: Tak też myśleliśmy.
1: Tak! Mogę się jeszcze czymś pochwalić?
0: Proszę bardzo.
1: Dzisiaj rano widziałem, jak spadała gwiazdka z nieba.
0: Aha!
2: Za dużo!
3: Za mało! Od poniedziałku do soboty przed południem. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Rozgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Głosujesz na hop? Dzwoń 0700 060 22. Głosujesz na Benz? Dzwoń 0700 060 33. Hop! Benz!

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Głównie ludzie, głównie ludzie.
1: Kuchnia o Polskę z twoim udziałem. Kontener wyborczy RMF FM. Kandydaci i ich tajemnice. Polityczne pojedynki. Rajd ruchomego studia po kraju. Codziennie od poniedziałku do piątku w obrazie dnia tuż po 17 w RMF.

Gwiazdozbiór Smoka. Nowa muzyczna konstelacja RMF FM. W ten weekend w Gwiazdozbiorze Smoka kolejna znakomitość. Shakira. Zapraszamy na wywiad z gwiazdą i premierę jej nowej płyty. Marcin Jędrych przedstawia także nagrania, które wkrótce zjawią się na naszej antenie. W programie jak zwykle Dragony 2002. Szczegóły na www.interia.pl. Najbliższy Gwiazdozbiór Smoka w piątek o 20 w RMF FM.

0: No i co tam, panie Witku, w skrytku? Aj. Coś się u mnie zaznaczyło?
1: No masz brudę i tu masz łysę.
2: Masz łysaka.
3: Dziękuję wszystkim, którzy przysłali cokolwiek do łysk.
4: JW23.
3: Tak się bawi, tak się bawi.
0: Odrobina.
3: Tak się bawi, tak się bawi.
0: A to Jędryk.
4: W każdą niedzielę o 8 wieczorem.
5: RMF FM.
3: Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta,

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Na 3 miesiące aresztowany został rolnik, który zaorał świeżo położony asfalt na ulicy Rybackiej w Gliwicach.
2: 60-latek usłyszał zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości. Zarząd Dróg Miejskich szacuje straty na 400 tysięcy złotych.
1: Burmistrz Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka podzieliła się w sieci nagraniem.
2: Widać na nim, jak w piątek mężczyzna wjechał ciągnikiem na świeżo położony asfalt i pługiem zaorał 200 metrów drogi.
1: A ten film możecie zobaczyć na portalu rmf24.pl.
2: 60-latek twierdzi, że częściowo jest właścicielem gruntu pod drogą, a prowadzone tam prace są nielegalne.
1: Według władz Gliwic ulica Rybacka w całości należy do miasta.
2: Od dziś w centrum Krakowa mogą tworzyć się większe korki.
1: Rozpoczyna się remont wiaduktu łączącego Aleję Słowackiego z Aleją 29 listopada. Wiadukt jest w fatalnym stanie.
2: Drogowcy wymienią tam nawierzchnię. To ważna trasa wjazdowa do miasta.
1: Podkreśla Michał Pyclik z Zarządu Dróg.
3: W tym tygodniu prowadzone będą też prace na łącznicy od Pawiej na 29 listopada i ta łącznica jest w tym tygodniu zamknięta. Sam wiadukt jest zawężony. Mamy zamiast dwóch jeden pas ruchu w każdym kierunku. Utrudnienia związane z zmianą nawierzchni będą trwały do końca miesiąca, natomiast od dzisiaj do 15 zamknięta będzie także łącznica wjazdowa na ten wiadukt.
2: Prace potrwają do 28 sierpnia.
1: A przed nami kolejny upalny tydzień. Ponad 30 stopni pokażą dzisiaj termometry prawie w całym kraju.
2: Tylko na północy nie obowiązują ostrzeżenia synoptyków przed wysoką temperaturą. Najcieplej będzie w zachodnich krańcach Polski.
1: Alerty drugiego stopnia wydano dla części województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego. A więc kluczowe słowo na ten dzień to cień.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Katarzyna Niewiadoma, wicekrólową Tour de France. Wyścig wygrała Demi Vollering.
2: Walka Polki z Holenderką na ostatnim etapie, na początek faktów sportowych. W studiu Cezary Dziwiszek. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
2: Czarku, jak Polka zareagowała na to drugie miejsce?
5: Cieszyła się oczywiście, chociaż wiemy, że do jeszcze większego sukcesu, jakim byłoby zwycięstwo, no, zabrakło naprawdę niewiele. Demi Vollering była jednak za mocna. Kilka kilometrów przed metą w Nicei przypuściła skuteczny atak i nie pozostawiła złudzeń, kto jednak na to zwycięstwo zasłużył ciut bardziej. A nasza Kasia Niewiadoma, jak mówiła potem w Eurosporcie, będzie dalej próbować.
6: Wiem, że pierwsze muszę odpocząć, zrelaksować się, znaleźć w tym wszystkim balans, ale zdecydowanie chcę sobie wrócić i walczyć po tą żywą koszulkę, bo tak naprawdę wygląda na Monwentu i założenie koszulki w tym momencie była dla mnie bardzo emocjonująca, także chciałabym ją jeszcze powtórzyć.
5: We wrześniu Polka weźmie udział w Mistrzostwach Świata w Montrealu. Kolarski wyścig Tour de Pologne. Dzięki szybkiej czasówce ze startem i metą w Wieliczce wygrał Niemiec Marco Brenner. Polscy kibice, z którymi rozmawiał nasz reporter Maciek Sołtys, obejrzeli ostatni etap z przyjemnością.
7: Tak na żywo? No jednak bardziej czuć te emocje, widać pod zawodników, no i jest to o wiele bardziej, można o wiele bardziej doświadczyć tego klimatu tutaj.
8: Prędkość, wytrzymałość, ale i też maszyny, na jakich chłopaki jeżdżą, one są niesamowite, jak te koła trzeszczą na podjazdach.
5: Za rok 84. edycja Tour de Pologne. W nocy mieliśmy kolejnego gola Roberta Lewandowskiego dla Chicago Fire. Pomógł wygrać strażakom 3-1 z Santos Laguna w rozgrywkach Leagues Cup z udziałem klubów z USA i z Meksyku. W amerykańskim MLS-ie Fire zagrają teraz w niedzielę z Portland Timbers.
9: Deszcze dzisiaj, jeżeli się pojawią, to tylko w...
10: Top 40 Europejskiej Listy Przeboju. Sobota, godzina 16:50. Przedstawia Marcin Jędrych. 4 godziny z najpopularniejszymi hitami Europy i Ameryki. Super premiery i stare przeboje. Top 40 Europejskiej Listy Przebojów.

0: Starczy tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Halo?
1: Halo, dzwoni z Katowic.
0: Tak?
1: Mam na imię Kazik.
0: Dobrze, Kazik, proszę bardzo.
1: 15 600 149.
2: Za mało.
0: Lecimy dalej, kolejna propozycja, cześć.
3: Proponuję 150.
0: Halo, moment, chwileczkę, kto ty jesteś?
3: Iwona Zgierzycka.
0: Bardzo cię proszę.
3: 15 milionów.
0: Zgadza się.
3: 600 tysięcy.
0: Zgadza się.
3: 151.

Jak wygląda z bliska, jak się porusza, jak pachnie. Enrique Iglesias, macho wcielony. Przybywajcie na Kopiec Kościuszki w poniedziałek 28 lutego twarzą w twarz z Enrique Iglesiasem, gościem specjalnym listy Hot Bands.

Fon. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty. Magdalena Wojtoń i Bogdan Zalewski przy mikrofonach. Zapraszamy.
2: Kłaniamy się. Trzeba wyłączyć sprawy bezpieczeństwa kraju z domeny sporów politycznych.
3: Wskazują Polacy w najnowszym sondażu pracowni Opinia 24 dla RMF FM.
2: Właściwa reakcja na sygnały syren.
3: Posłuchajcie naszego poradnika na temat rodzajów alarmu.
2: Konie w ruchu. Odwieczny symbol piękna i elegancji.
3: Doceniali to i wyceniali uczestnicy aukcji w Janowie Podlaskim. Relacje między rządem a prezydentem negatywnie wpływają na bezpieczeństwo kraju.
2: Uważa ponad połowa Polaków. Tak wynika z najnowszego sondażu pracowni Opinia 24 dla RMF FM.
3: Nasz reporter Michał Krasoń przeanalizował wyniki.
2: Michale, co konkretnie pokazuje to badanie?
4: 51% pytanych ocenia, że relacje rządu z prezydentem negatywnie wpływają na bezpieczeństwo kraju. Jedynie 13% badanych uważa, że mają one pozytywny wpływ na polskie bezpieczeństwo. Te wyniki pokazują, że kwestia bezpieczeństwa powinna stać ponad politycznymi podziałami, mówił mi Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości.
5: Widzę, że są pewne pola tutaj współpracy, bo jest współpraca. No przy programie SAFE rozumiem, że tu doszło do pewnego rozjazdu. Nie może tak być, że my się różnimy, jeżeli chodzi o sprawy bezpieczeństwa.
4: Z kolei zdaniem Mariusza Witczaka z Koalicji Obywatelskiej obecne relacje rządu z prezydentem to wina Karola Nawrockiego.
6: Tej współpracy nie ma z winy prezydenta. Karol Nawrocki zorganizował z kancelarii, ze swojej prezydentury Centralny Ośrodek Szkodzenia Polsce. Był w stanie nawet zawetować program SAFE jako zwierzchnik sił zbrojnych.
4: Cały sondaż znajdziecie na rmf24.pl.
3: Jak rozpoznać alarm, który może ostrzegać przed zagrożeniem z powietrza, skażeniem albo innym niebezpieczeństwem?
2: Dziś w Faktach RMF FM omawiamy kwestię obrony cywilnej. Podpowiadamy, jak przygotować się na sytuacje kryzysowe.
3: Jednym z podstawowych elementów systemu są syreny alarmowe. Na linii teraz reporter RMF FM Maciej Sołtys.
2: Maćku, jak powinniśmy zareagować na dźwięk alarmu?
7: Najważniejsze to znaleźć bezpieczne schronienie i nie wychodzić na zewnątrz. Sprawdzajmy oficjalne komunikaty w radiu, w telewizji czy w aplikacjach mobilnych. Dźwięk dla ochrony ludności to 3-minutowy modulowany, czyli falujący sygnał syreny. Odwołanie alarmu to zaś dźwięk jednostajny. A jak nie pomylić go z sygnałem na przykład wzywającym do akcji druhów OSP? Alarm dla mieszkańców usłyszymy około 15 razy, sygnał dla strażaków ochotników tylko 3.
2: Za nami 57. aukcja koni arabskich Pride of Poland. Sprzedano konie za łączną kwotę 1 000 000 euro.
3: Najdroższa okazała się janowska pila. 160 tysięcy euro zapłacił klient z Belgii.
8: No i chwilę później biegał z pilą po aukcyjnym ringu tutaj w Janowie.
3: Przebieg aukcji z bliska śledził Tomasz Staniszewski. Witamy Janów.
8: Dzień dobry, witam o poranku.
2: Dzień dobry, Tomku. Co możemy powiedzieć o wyniku?
8: Zawsze pozostaje niedosyt, no ale to nie są łatwe czasy dla koni nie tylko z Polski. Anna Stojanowska, która wieczorem współprowadziła aukcję, a wcześniej brała udział w wyborze tych 16 koni na Pride of Poland, zastrzegała.
9: Nie było w tej ofercie klaczy, która mogła przekroczyć 1 000 000 euro. Nie było klaczy w tym zestawie, która mogła przekroczyć zeszłoroczny rekord, który osiągnęła klacz Adelita. I myślę, że to zadziałało. Znowu zadziałała jakaś szczerość i uczciwość w stosunku do klientów. Nawet przez moment nie opowiadaliśmy o tym, że mamy gwiazdy.
8: Adelita rok temu sprzedana za 430 tysięcy euro. Teraz rekordem 160 tysięcy, ale...
10: Średnia z całej aukcji to powyżej 60 tysięcy euro. To bardzo dobra średnia.
8: Przypomina o tym prezes janowskiej stadniny Weronika Sosnowska, która dziś zaprasza na aukcyjną dogrywkę Summer Sale na popołudniu w Janowie Parada Hodowlana.
2: A więc Tomasz Staniszewski też zaprasza do Janowa.
3: A na rmf24.pl na filmie najdroższy klacz aukcji Pride of Poland.
2: Warto zobaczyć. Dziś poniedziałek, 10 sierpnia. 3 tygodnie pozostały do końca wakacji.
3: Uczniowie wypoczywają, ale czy myślą już o powrocie do szkoły?
11: Myślę, co się stanie, jak powrócimy tam.
12: Jak myślisz, co się stanie?
11: Znowu będzie trochę lekcji, będzie się trzeba trochę uczyć.
12: A teraz te 3 tygodnie na co chcesz poświęcić? Na przygotowanie do szkoły, czy jednak wakacje?
11: Chcę jak najwięcej poświęcić z rodziną.
12: Jest coś, za czym może tęsknicie? No już ponad miesiąc wakacji, ponad miesiąc bez szkoły.
13: W sumie to za koleżankami i w ogóle.
14: Za WF-em i za kolegami.
15: Z nauką.
12: Naprawdę?
15: Tak.
12: Czyli za dużo wakacji.
15: Tak.
12: A czego tak najbardziej lubisz się uczyć?
15: Polskiego.
12: Jak chcecie wykorzystać te ostatnie 3 tygodnie wakacji jeszcze?
16: Odpocząć dalej, odpoczywać.
3: Usłyszał od wypoczywających w Trójmieście uczniów nasz reporter Stanisław Pawłowski.
2: No, kto chce się już uczyć, to pogoda będzie sprzyjała nauce na świeżym powietrzu.
3: No i można pielęgnować miłość do języka polskiego, na przykład poczytać książkę na hamaku pod drzewem.
2: Intensywny kurs bujania.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Przelotne deszcze, jeśli dzisiaj, to raczej na północy.
17: Jak przyjemnie.
18: Spływaj.
17: Z nowego domowego.

0: Czy tydzień w radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: JW23.
1: Jakieś wybory.
2: To jest jakiś kabaret.
3: To nie jest kabaret, to jest metoda.
0: Kontener wyborczy RMF FM stanie.
4: Nie wstanę!
0: Stanie! Przed Pałacem Kultury w Warszawie. Najbliższą niedzielę od 20. JW23 na żywo. Wybory!
5: Inaczej.
2: To jest jakieś bledzenie.
0: Bezsensowną, acz czadowną prezentację prowadzą Marcin Wrona, Marcin Jędrych, Piotr Salak i cała reszta.
6: Rozumiem, że przegracie wybory.

0: Witajcie, mówi Michał Figurski. Przed nami wielkie emocje i wielkie pieniądze. Zapraszam do gry o 100 tysięcy złotych.
1: Radio Turniej. Pierwszy radiowy turniej wiedzy na żywo. Już od 11 września w RMF FM. Karty zgłoszeniowe dla zawodników każdy wtorek i piątek w Super Ekspresie.
0: Sprawdź, ile jest warta twoja wiedza. Czekam na wasze karty zgłoszeniowe.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

wasza muzyka na naszej antenie. Już w najbliższy wtorek i środę od 16.50 specjalne wydanie. Aż 3 godziny muzyki wybranej właśnie przez was. Zamówienia telefoniczne wtorek i środa od 15. Dzwońcie do RMF FM 60.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Pora na fakty w RMF FM. Magdalena Wojtoń i Bogdan Zalewski.
2: Kłaniamy się i zapraszamy. Pożar domu w Piastowie pod Warszawą.
3: To budynek jednorodzinny, donosi nasz stołeczny reporter.
2: Rządowe propozycje limitów zarobków i czasu pracy lekarzy budzą opór i wątpliwości.
3: Krytycznymi uwagami zapoznał się dziennikarz RMF FM i streści te najważniejsze.
2: Jak się zachować w sytuacjach zagrożenia?
3: Podpowiadamy Wam i wskazujemy źródła przydatnych informacji.
2: Płonie dom jednorodzinny przy ulicy Ogrodowej w Piastowie pod Warszawą.
3: Z ogniem walczy 11 zastępów straży pożarnej. Na razie nie ma informacji, aby ktoś ucierpiał.
2: A oto co ustalił reporter RMF FM Michał Krasoń. Witamy, Michale. Kiedy zauważono płomienie?
4: Ogień pojawił się chwilę po 8:00. Słup dymu widać już z kilku kilometrów. Jak przed chwilą usłyszałem od strażaków, pożar wciąż nie został opanowany. Nie udało się też jeszcze zlokalizować jego źródła. Dom znajduje się przy niewielkiej osiedlowej drodze w gęstej zabudowie jednorodzinnej. Mieszkańcy pobliskich budynków chwilę po wybuchu pożaru sami ewakuowali się ze swoich domów. Strażacy zapewniają, że obecnie nie ma ryzyka rozprzestrzeniania się ognia na sąsiednie budynki.
3: W RMF FM zbieramy informacje na temat pożaru.
2: Podamy je na pewno w kolejnych faktach. Do rządu do tej pory trafiło ponad 100 uwag do głównej części planowanej reformy systemu ochrony zdrowia.
3: W tym tygodniu kończą się konsultacje przepisów, które mają wyeliminować nieprawidłowości w szpitalach.
2: Wśród propozycji usunięcia tych aberracji jest wprowadzenie górnych limitów zarówno zarobków, jak i czasu pracy medyków.
3: Z komentarzami do tych zmian zapoznał się nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, czego dotyczą te uwagi?
5: Na przykład Związek Powiatów Polskich przekonuje, że proponowane maksymalne 240 zł, a przy dodatkowych zadaniach 360 zł brutto za godzinę pracy lekarza to za dużo. Dyrektorzy lecznic obawiają się, że ten górny limit sprawi, że medycy będą masowo domagać się podwyżek. A lekarze krytykują to, że w publicznym systemie ochrony zdrowia będą mogli pracować nie więcej niż przez 320 godzin miesięcznie. Ten limit szybko się wyczerpie, komentuje dr Łukasz Durajski.
6: To jest przecież praca w szpitalach, na nocnych pomocach lekarskich. 2-3 dni w tygodniu pracy, taki dyżur 24 godziny i właściwie koniec.
5: Do Ministerstwa Zdrowia napływa coraz więcej prośb, by przedłużyć konsultacje i by zmiany rozłożyć w czasie. Rząd chce, by główna część reformy weszła w życie 1 stycznia. Po wakacjach propozycje nowych przepisów mają trafić do Sejmu.
3: Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski skierował do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prokuratora i policjantów w czasie posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów.
2: A chodzi o interwencję sprzed miesiąca, gdy do siedziby Trybunału weszli funkcjonariusze w asyście prokuratora. Zawiadomienie dotyczy przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych.
7: Poradnik w faktach RMF FM.
3: Dzisiaj podpowiadamy Wam, jak przygotować się na sytuacje kryzysowe.
2: W swoim smartfonie warto zainstalować rządową aplikację Regionalny System Ostrzegania.
3: Apka będzie wysyłać komunikaty o zagrożeniach.
2: Ale znajdziemy tam też konkretne wskazówki.
8: Jak zachować się w sytuacji zagrożenia? Warto je przeczytać, warto je prześledzić i przestudiować. Natomiast jeżeli ustawimy sobie też, żeby w tej aplikacji RSO powiadomienia, które wyskakują i zagrożenia w danym naszym województwie, w którym przebywamy, nas szybko informowała taka aplikacja, to na chociażby będziemy mieć informacje o zamkniętych drogach, o wypadkach, o tym, żeby omijać jakąś drogę krajową, autostradę czy gminną, bo mamy tam jakieś utrudnienia. To jest bardzo przydatna aplikacja, ale też będzie nam mówiła o tym zagrożeniu z powietrza.
3: Tłumaczy kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Państwowej Straży Pożarnej.
2: Miejsca schronienia znajdziemy w aplikacji Gdzie się ukryć?
3: Która działa także w trybie offline.
2: Zgredek z Harry'ego Pottera pokrzyżował plany wielkiej inwestycji w Wielkiej Brytanii.
9: Zgredek nie ma już pana. Zgredek to wolny skrzat.
3: Fani zapewne pamiętają tę scenę z filmu Harry Potter i Komnata Tajemnic.
2: Budowniczy węzła energetycznego łączącego Irlandię i Wielką Brytanię musieli zmienić projekt z powodu wielbicieli domowego skrzata z cyklu powieści o słynnym czarodzieju.
3: Inwestycja będzie omijać grób tej fikcyjnej postaci.
2: A chodzi o plażę Freshwater West w hrabstwie Pembrokeshire, gdzie nakręcono scenę z pochówku Zgredka.
3: Fani licznie ją odwiedzają i dokładają do utworzonego stosu kamienie.
2: To też inwestycja. Miłośnicy inwestują w ten kopiec własne uczucia.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Teraz w tym momencie deszcze możliwe w okolicach...

dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Najważniejsza jest akcja, informacja, rewelacja. Zaskakująca konfrontacja. Wchodzimy. Sensacja, jest premier, prezydent, rezydent, a my tuż za nimi, przed nimi słyszymy dymisja, komisja, transmisja i tworzymy obraz. Obraz zdarzeń, obraz wrażeń, obraz w radiu.
1: Obraz dnia. Od poniedziałku do piątku od 16.45. Zapraszają Grażyna Bekier i Grzegorz Jasiński.

każde niedzielne przedpołudnie konkurs dla całej rodziny.

0: dziecko.
1: Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Najbliższa szkółka niedzielna z biurem podróży Olimp. Tym razem zwycięska rodzina będzie mogła wybierać. Czeka 14-dniowy pobyt w Grecji albo w Hiszpanii.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: W studiu faktów RMF FM Magdalena Wojtoń i Bogdan Zalewski przy mikrofonach.
2: Kłaniamy się. Znamy szczegóły październikowej listy refundacyjnej.
3: Podamy wykaz leków.
2: Kibicujemy naszym lekkoatletom w Birmingham.
3: W tym angielskim mieście rozpoczynają się Mistrzostwa Europy.
2: Dziś święto ludzi gór. To nie jest tylko symboliczna data.
3: Wiążą się z nią realne korzyści, na przykład w Karkonoszach.
2: W faktach kulturalnych, ekologia i filmy.
3: W Krakowie.
2: Ale najpierw pilna informacja.
3: Awaria strony internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
2: Od 2 godzin witryna ZUS.pl jest pusta, mówi nam jego rzecznik Karol Poznański.
4: Problem z dostępnością strony ZUS.pl pojawił się krótko po godzinie 9. W tej chwili nasz dział IT pracuje nad usunięciem tej awarii. Będziemy się starali przywrócić dostępność strony najszybciej, jak to będzie możliwe.
3: Problemy dotyczą nie tylko korzystania ze strony ZUS-u,
2: ale też jej aplikacji na smartfony i logowania do platformy usług elektronicznych zakładu. Nowe leki dla pacjentów z chorobami rzadkimi znajdą się na październikowej liście refundacyjnej, dowiedział się dziennikarz RMF FM.
3: Michał Dobrołowicz jest przed siedzibą resortu przy ulicy Miodowej w Warszawie. Michale, jakie nowe medykamenty będą refundowane od października?
5: Po pierwsze, lek dla dzieci chorujących na dystrofię mięśniową Duchenna. Miesięczna terapia kosztuje prawie 30 tysięcy złotych. To potwierdza w rozmowie ze mną wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
6: Ci chorzy nie mają wielu leków, które mogliby stosować w przypadku leczenia dystrofii mięśni Duchenna. Od 1 października objętych refundacją będzie pierwszy lek.
5: Kolejna zmiana, o której się dowiedziałem, to refundacja od jesieni leku na rzadką chorobę określaną skrótem VHL, czyli zespół von Hippel-Landau. To jest choroba genetyczna, z którą w całej Polsce zmaga się ponad 1000 osób.
2: Medyczne szczegóły znajdziecie na rmf24.pl.
3: A teraz uwaga, kierowcy na Pomorzu.
2: Zablokowana jest krajowa 20 między Miastkiem i Zadrami.
3: W pobliżu Przęsina dachował samochód osobowy.
7: Fakty RMF FM. Kibicujemy biało-czerwonym.
2: W angielskim Birmingham rozpoczynają się Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce. Łączymy się z Cezarym Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM.
3: Czarku, mamy tradycyjne pytanie o szanse medalowe Polaków. Na ile krążków naszych zawodników stać w Wielkiej Brytanii?
8: Dzień dobry, optymistycznie rzucam około 10. W wielu konkurencjach Polacy mają 3. albo 4. rezultat w sezonie. Duże szanse na podium na pewno mają młodziarze. Stara Gwardia, Anita Włodarczyk i Paweł Fajdek. Także oszczepnicy Maria Andrejczyk i Marcin Krukowski, Maria Rzodzik w skoku wzwyż i oczywiście nasze biegaczki. Pia Skrzyszowska, Ewa Swoboda, Klaudia Kazimierska oraz medalistka olimpijska Natalia Bukowiecka byłaby absolutnym pewniakiem, gdyby nie to, że od początku sezonu zmagała się z problemami zdrowotnymi.
9: I tak naprawdę powinna być bardzo zadowolona, że mogę biegać bez bólu i nie chciałabym już gonić tego wyniku, bo naprawdę czuję się dobrze.
8: Przy odrobinie szczęścia nasi lekkoatleci powinni poprawić wynik medalowy sprzed 2 lat w Rzymie. Wtedy przywieźli z Mistrzostw Europy 6 medali, w tym 2 złote. Nawiązać do 14 krążków, w tym aż 8 złotych sprzed 4 lat w Monachium, będzie już jednak niezwykle trudno.
3: Dziś nie trzeba płacić za wstęp do Karkonoskiego Parku Narodowego.
2: Bo to 10 sierpnia, święto ludzi gór.
3: Czyli ratowników, przewodników czy pracowników wyciągów.
2: Ale też po prostu pasjonatów wspinania. W południe na Śnieżce odbędzie się ekumeniczna msza święta.
10: Ci, którzy tutaj żyją, czują więź z tym miejscem i naprawdę jest tak, że jak jedziemy skądkolwiek na świecie, gdzie by było najpiękniej i wjeżdżamy na autostradą i zobaczymy majaczącą na horyzoncie Śnieżkę, to wiemy, że jesteśmy prawie w domu. No to po prostu coś takiego, co w każdym z nas, który tu mieszka, jest. Mimo takich uciążliwości, że no, trzeba iść pod górę. Takie miejsce wybraliśmy do życia i takie miejsce kochamy i tu się najlepiej na świecie czujemy.
2: Deklaruje Piotr Słowiński z Karkonoskiego Parku Narodowego.
3: W rozmowie z naszą reporterką Martyną Czerwińską.
2: W faktach kulturalnych RMF FM, na które już teraz zaprasza Agnieszka Pietrzak.
11: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. 10. muza pod ramię z ekologią.
11: Tak jest.
2: Masz zaproszenie do Krakowa.
11: Po południu rozpoczyna się BNP Paribas Green Film Festival. Na start film Ewy Ewart Do ostatniego oddechu.
12: To jest opowieść o powietrzu. Z powodu jego zanieczyszczenia co godzinę na Ziemi umiera blisko 900 osób.
11: Projekcja na Bulwarze Czerwieńskim o 18:00. Godzinę później rozmowa z reżyserką i montażystą tego filmu. W kinie dla dzieci Śnieżny Miś to w hali namiotowej także o 18:00. Green Film Festival w Krakowie potrwa do 16 sierpnia. Prawie 150 filmów zobaczą widzowie Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu. Jak mówią organizatorzy, przywozimy wyszperane, nieoczywiste tytuły. Co między innymi?
13: Zupełnie nieoczywiste połączenie terenie Europy i Indii w sekcji Austro Bollywood. To był dla mnie wielki szok, kiedy oglądałem na festiwalu w Indiach film bollywoodzki i nagle aktorzy zaczęli śpiewać w języku niemieckim. Okazuje się bowiem, że jest taka grupa twórców, która emigrowała z Indii do Austrii i w Austrii zaczęli robić filmy, ale na modłę bollywoodzką.
11: O niej mówił Artur Zaborski, dyrektor programowy Letniej Akademii Filmowej.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Byle do lata, 5 po 11, najlepsza muzyka i...

Jeden RMF On, a w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji, a także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

W 22-letniej historii radia RMF FM jest taka piosenka, która zawsze towarzyszyła nam w chwilach radości, dumy, sukcesu lub innych wydarzeń, które powodują uśmiech na naszych twarzach. Ten numer graliśmy zawsze, kiedy działo się coś ważnego w historii naszej stacji, ale także ważnego w historii osób tutaj pracujących. Pojawiał się ten utwór wtedy, kiedy była potrzeba świętowania bądź pokazania, że jesteśmy dumni z naszych wyników, z naszych osiągnięć i z tego, co do tej pory udało nam się zrobić. I dlatego chyba każdego roku właśnie w styczniu takie nagranie powinniśmy zaprezentować, bo to, że jesteśmy i to, że nadal możemy grać, to jest nasz przecież wspólny sukces. Szanowni Państwo, Panie, Panowie, z wielką przyjemnością prezentuję teraz nagranie, które dla mnie jest takim bardzo oficjalnym i bardzo ważnym hymnem RMF FM od 22 lat właśnie. To grupa Traveling Wilburys i nagranie Congratulations. Gratulacje dla wszystkich.

0: Halo, dzień dobry. RMF Poranny Toster.
1: Dobry.
2: Dzień dobry.
1: Witam.
3: Poranny Toster.
4: Ty trafiłeś.
2: Ty trafiłeś. Jak masz na imię?
1: Andrzej.
2: Andrzeju, skąd dzwonisz?
4: Ze Śląska, na pewno.
1: Z Warszawy.
2: Z Warszawy, no pięknie.
4: No to byłem blisko.
2: Andrzeju, będziesz musiał powiedzieć stop, maszyna odpowiedzi, co dla siebie wylosowałeś. Co by się przydało w obejściu domowym?
1: Wszystko by się przydało.
2: No to próbujemy. Uwaga.
1: Stop.
3: Szlaf. Rok.
1: Bardzo się cieszę.
3: Od poniedziałku do soboty.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: kocha, lubi, szanuje, nie chce.
1: Chcesz wiedzieć, czy naprawdę cię kocha? Jest pewniejszy sposób. Wasza muzyka. Ulubione piosenki i czułe wyznania. Dla niej, od niego, od niej, dla niego. Wasza muzyka. W każdą sobotę od 17 w RMF FM. Zamówienia 012 2 miliony. Dzwońcie już od 14.

0: Wolfgang Amadeusz Mozart. Felix Mendelssohn Bartholdy. Jan Sebastian Bach. Marcin Jędrych Benz.
1: Hop Benz, lista najlepszych od poniedziałku od 18:00.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Ja się Anna Wachowska, witam Aniu.
2: Dobry.
1: Posłuchajmy.
2: To był atak hakerski. Na początek nowe fakty w sprawie blokady strony internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przekaże je reporter RMF FM. Potem ważne dla kierowców informacje ze Świętokrzyskiego. Są utrudnienia na Krajowej Dziewiątce. Szkocka stolica opanowana przez muzyków, aktorów i klaunów. Ruszyły festiwale edynburskie. Strony internetowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie działają z powodu ataku hakerskiego, ustalili dziennikarze RMF FM. Od kilku godzin, przypominamy, użytkownicy nie mogą korzystać zarówno ze strony ZUS-u, jak również aplikacji mobilnej. W faktach witamy reportera RMF FM Kacpra Wróblewskiego.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Kacprze, czy w związku z atakiem hakerskim nasze dane są zagrożone?
3: Na szczęście nie. Jak się dowiedziałem, jest to atak, który ma na celu wyłącznie obciążenie serwerów, co powoduje, że nie możemy korzystać z usług na stronie ZUS.pl i w aplikacji mobilnej.
4: Jest to forma ataku DDoS, której celem jest przeciążenie infrastruktury sieciowej poprzez zalewanie jej ogromną ilością ruchu sieciowego po prostu.
3: Powiedział mi Karol Poznański, rzecznik ZUS-u. W tej chwili nie wiadomo, ile potrwa walka z atakiem i usuwanie awarii. Strona ZUS-u od czasu do czasu działa, jednak wciąż trzeba się liczyć, że w pewnej chwili zamiast konkretnego okienka pojawi się biała strona.
2: Uwaga, zmotoryzowani w Świętokrzyskiem. Zablokowana jest Krajowa Dziewiątka w pobliżu Jasienicy. Między Opatowem i Rzeszowem samochód osobowy zderzył się z busem. Uważajcie. Nie udało się opanować pożaru domu jednorodzinnego przy ulicy Ogrodowej w podwarszawskim Piastowie. Z ogniem walczy kilkudziesięciu strażaków. Na linii faktów reporter RMF FM Michał Krasoń. Michał,
5: dzień dobry,
2: jest na miejscu i obserwuje działania strażaków. Michale, dzień dobry. Jak w tej chwili wygląda sytuacja?
5: Z budynku na zmianę wydobywają się niewielkie kłęby białego dymu, żeby po chwili pojawił się tu ogromny słup czarnego dymu. Już kilometr od miejsca pożaru czuć swąd spalenizny. Ogień pojawił się w dobudówce do domu mieszkalnego. Jak usłyszałem od mieszkańców, na ten budynek skarżyli się od lat.
6: Akurat za naszym płotem palił się skład odpadów.
7: Budowlanych tak.
6: Budowlanych, chemicznych, nie wiadomo co tam było. To był bardzo duży pożar.
7: Wysokość pół naszego domu. Mówiło się, niestety efektów nie było.
5: Lokalne władze w związku z tym, że w budynku mogły znajdować się niebezpieczne substancje, proszą mieszkańców o nieotwieranie okien i pozostanie w domach. Z Piastowa, Michał Krasoń.
2: Wojna za wschodnią granicą to jedno, ale to, co teraz najczęściej może nam zagrażać, to klimat. Tak mówi w rozmowie z naszym dziennikarzem Łukasz Laki-Cnota, były żołnierz wojsk specjalnych zajmujący się szkoleniami z ochrony ludności. Dziś w faktach mówimy o tym, jak przygotować się na sytuacje kryzysowe. Na linii ponownie reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, na co w pierwszej kolejności zwrócić uwagę?
8: Warto najpierw przemyśleć, czego potrzebujemy, my i nasza rodzina. Dopiero potem iść do sklepu i ewentualnie kupować sprzęt. Tak radzi Łukasz Cnota. Dobrym pomysłem jest także zebranie najważniejszych prywatnych dokumentów w jednym miejscu.
9: W miejscu, gdzie możemy szybko i bezpiecznie przetrzymywać, szybko je zabrać i bezpiecznie je przetrzymać. Cała rodzina musi wiedzieć, gdzie te dokumenty są. Kolejna rzecz, środki finansowe. Nie tylko karta, ale gotówka.
8: Bardzo ważne jest też dbanie o zdrowie. Jak podkreśla mój rozmówca, w sytuacjach kryzysowych dostęp do lekarzy zazwyczaj jest utrudniony. Jeśli zażywamy leki na stałe, dobrze jest mieć ich zapas.
10: Teatr, kino, sztuka. Fakty RMF FM polecają.
2: Szkocka stolica po raz kolejny stała się światową stolicą teatru, komedii i muzyki. W Edynburgu trwają słynne sierpniowe festiwale sztuk performatywnych, informuje korespondent RMF FM w Londynie Bogdan Frymorgan.
11: Sercem tego gigantycznego przedsięwzięcia jest edynburski Fringe, największe tego typu wydarzenie na świecie. W tym roku program pęka w szwach. Od odważnych eksperymentów teatralnych i stand-upu w nastrojowych pubach, po kameralne pokazy w piwnicach i namiotach. Chodzi o inkluzywność i zapewnienie szansy każdemu, kto pragnie znaleźć się na scenie, by dać upust swojej kreatywności, mówi dyrektorka festiwalu Shauna McCarthy. Obok pełnego żywiołowości i improwizacji Fringe'a trwa również prestiżowy międzynarodowy festiwal w Edynburgu, gromadzący najwybitniejsze orkiestry symfoniczne, zespoły baletowe i teatry z najdalszych zakątków świata.
2: Oba festiwale potrwają do końca sierpnia. My w faktach w południe stawiamy kropkę i zapraszamy na 13.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej Magnolia.
0: RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje. Platino. Chill out. Relax. I wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: JBW23 na wieki wieków.
1: Nie, koniec wieku. JBW23 w każdą niedzielę od 21:00 zapraszają Marcin Jędrych i Witold Odrobina.

0: Dzień dobry.
1: Halo, cześć.
0: Cześć, jak masz na imię, szybciuteńko?
1: Danuta.
0: Czekaj. Poranny toster.
1: Ja?
0: Tak, ty. Tak.
1: Wiecie co, przyspieszę was trochę, bo się zapracuję.
0: To mów stop, maszyna odpowie ci, co wylosowałeś.
1: No to stop.
2: Młynek.
0: I co? Wycieczka do Warszawy.
3: Jaka do Warszawy?
0: Do Krakowa.
3: Nowy Jork.
0: Wycieczka do Nowego Targu.
1: To bo jednak wie, nawet na koniec świata.
3: Tak naprawdę wygrałaś młynek do kawy.
0: Zdaje się, jest nawilżaczem.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMFON. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF ON. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android. Und da blieben Klausen Globen.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Dla kierowców łączymy się ze studiem. Przy mikrofonie Anna Wachowska, witamy.
2: Jestem, zapraszam. Karambol na trasie S3 w Zachodniopomorskiem. Informacje ważne dla zmotoryzowanych zebrał reporter RMF FM. Sądy utrzymały w mocy 10-letni zakaz wjazdu do Polski i strefy Schengen dla ukraińskiego patostreamera Władysława O. A w naszym wakacyjnym cyklu zabierzemy Was w podróż koleją. Będziemy podziwiać malownicze krajobrazy Warmii i Mazur. Karambol na trasie S3 w Zachodniopomorskiem między obwodnicą Goleniowa a węzłem Kliniska. Fakty o 13 otwiera reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Dzień dobry Staszku, co tam się wydarzyło?
3: 6 samochodów osobowych i jeden bus zderzyły się na nitce w kierunku Szczecina. Korek ma już niemal 12 km, a pokonanie tego odcinka może zająć ponad pół godziny. Auta zderzyły się na lewym pasie, ruch odbywa się prawym. Jak przekazali mi policjanci, na szczęście nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Auta sukcesywnie będą usuwane z drogi, gdy na miejscu zakończy się ustalanie, jak doszło do tego zdarzenia. Korkuje się również droga w stronę Goleniowa, ale jak mówią policjanci, to najprawdopodobniej wynika z tego, że kierowcy zwalniają, aby zobaczyć, co wydarzyło się na drugim pasie.
2: I jeszcze jedna ważna informacja dla kierowców. 3 samochody zderzyły się na obwodnicy Trójmiasta. Do wypadku, w którym 2 osoby zostały ranne, doszło w pobliżu Gdyni, między węzłami Gdynia Wielki Kack i Gdańsk Osowa. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Gdańska. Ukraiński patostreamer i TikToker Władysław O, znany w sieci jako Crowley lub Gnom z TikToka, ma 10-letni zakaz wjazdu do Polski i strefy Schengen. Mężczyzna zamieszczał w internecie kontrowersyjne nagrania. Na jednym z nich biegał na czworakach w warszawskich centrach handlowych i zaczepiał klientów. W listopadzie 2024 roku został wydalony z naszego kraju, ale rozpoczął batalię sądową o anulowanie tej decyzji.
4: On przez ostatni czas bardzo mocno walczył o to, żeby móc wjeżdżać do Polski, żeby dalej stwarzać te zagrożenie, żeby dalej atakować swoimi występami Polskę i Polaków. Tutaj najważniejszą rzeczą jest też to, że o której chcę wspomnieć, że on już miał uzasadnione podejrzenie, że może działać szpiegowsko przeciwko Polsce.
2: Mówił Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Działają już strona internetowa i aplikacja mobilna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powiedział nam Karol Poznański, rzecznik ZUS-u. Dziś rano, przypominamy, klienci mieli problem z dostępem w wyniku ataku hakerów, którego celem było przeciążenie serwerów. Udało się opanować pożar budynku w podwarszawskim Piastowie. Z ogniem od rana walczyło kilkudziesięciu strażaków. Ogień pojawił się w dobudówce domu jednorodzinnego, w której najpewniej składowane były odpady budowlane. Dogaszanie zgliszczy może potrwać do wieczora. Okoliczności pożaru wyjaśni prokuratura. Do 17 samoloty nie będą lądować na lotnisku w Katanii. Powodem jest unoszący się nad wschodnią częścią Sycylii popiół wulkaniczny, będący efektem nowej erupcji Etny.
5: Prosto z wakacji. Fakty RMF FM.
2: W naszym wakacyjnym cyklu Najciekawsze trasy kolejowe będziemy dziś podróżować z Giżycka do Olsztyna, a więc z Mazur na Warmię. Na dworcu w Giżycku jest już reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Piotrze, nawet oczekiwanie na pociąg może być przyjemne. Dlaczego?
6: Zgadza się. Dzień dobry. Wystarczy się rozejrzeć. Z jednej strony dworzec, a tuż za torowiskiem piękny widok na jezioro Niegocin. No i właśnie to jest jedna z tych rzeczy, która, jak mówią pasażerowie, wyróżnia tę linię łączącą właśnie Mazury z Warmią.
7: Przepiękny widok na to jezioro, więc chociażby z tego względu warto to miejsce odwiedzić.
8: Tak, dokładnie. Podczas naszego oczekiwania na pociąg możemy sobie też pooglądać bardzo ładne widoczki.
6: Ruszamy w kierunku Warmii do Olsztyna. Cała trasa ma około 100 km.
2: Piotr Bułakowski zabierze nas w tę podróż koleją. Jego relacje w kolejnych faktach. Do usłyszenia o 14:00.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: To, żebyście się w tych korkach nie nudzili, oczywiście najlepsza muzyka ciągle z Wami w programie.

Twój najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

każdą niedzielę od 12.45 w 4 godzinach programu Astralna Wioska. Gramy tylko waszą muzykę. Przyślij list albo kartkę pocztową ze swoją muzyczną propozycją i numerem telefonu. Jeśli nas przekonasz, wszyscy słuchacze satelitarnego programu usłyszą ciebie i twoją piosenkę. Wasza muzyka na naszej antenie. Radio RMF FM, Kopiec Kościuszki, Aleja Waszyngtona, 30204 Kraków.

0: myślę, że zadanie, jakie się podoba, większość jest wypełnić, że no, też nie będziemy się zadowoleni.
1: W naszym studiu pojawili się teraz osobnicy, którzy nam są dobrze znani. To jest zespół Quartz. Bo się okazało, tak zupełnie przypadkowo, że to są nasi słuchacze.
2: No oczywiście, no już od jakiegoś czasu
1: no, nie przymierzają. Gdzieś była na stare radio.
3: Skoro on tak mówi, to tak jest.
1: Jakie święto jest tu u was?
2: Znaczy no było, to były moje urodziny. No i mamy tu takie małe upomineczki. Brzdękające i...
4: Hec, hec, hec.
2: Dzięki!

0: ruletka.
1: To taka gra, która pojawia się na naszej antenie około 19:35 w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i piątek, w której można stracić życie, ale można też wygrać bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Tak jak w prawdziwej rosyjskiej ruletce, mamy rewolwer. Rewolwer ma bębenek, tym bębenkiem kręcimy, a potem przykładamy go wam niestety, a nie sobie do głowy i pociągamy za spust. No i w zależności od tego, czy słyszycie strzał, czy nie, gracie dalej lub odpadacie z gry raz na zawsze.

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: zawsze w sobotę. Zawsze od 20.
1: Halo, halo, halo, halo, halo, halo.
2: Mezzo forte.
3: Mezzo forte. Mezzo forte. Mezzo forte.
0: Program muzyczny Piotra Meca.
4: W tym tygodniu.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Głośniej fakty, jesteśmy w studiu. Anna Wachowska przy mikrofonie, witamy.
2: Zapraszam, dzień dobry. Afera z pieniędzmi dla Powodzian i jej konsekwencje. Anna Konieczyńska z Koalicji Obywatelskiej zawieszona w partii, czekają sąd koleżeński. Puma grasuje na Mazowszu, służby apelują o ostrożność. Kraków doceniony przez pokolenie Z. Małopolska stolica w najnowszym europejskim rankingu weszła do pierwszej dziesiątki. Wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która odpowiadała za pomoc powodzianom, została zawieszona w Koalicji Obywatelskiej, poinformował szef dolnośląskich struktur partii i wiceminister rozwoju Michał Jaros. Annę Konieczyńską czeka też sąd koleżeński. Według informacji Wirtualnej Polski pieniądze przeznaczone na odbudowę po powodzi miały trafić do jej rodziny i znajomych. Fakty w tej sprawie ustala reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
3: Sprawa dotyczy pieniędzy dla trzech firm z Dziwiszowa. Jedna z nich należy do męża działaczki Koalicji Obywatelskiej, kolejne do sąsiadów i znajomych. Łącznie 4,5 miliona złotych. Tymczasem według ustaleń Wirtualnej Polski w czterech niezależnych źródłach nie ma potwierdzenia, że wskazane miejsca zostały zniszczone przez powódź. Wiceminister Michał Jaros zapowiada kontrolę.
4: Nie może być tak, że grupka indywidualnych cwaniaczków, którzy wykorzystują sytuację, wszczęliśmy kontrolę. Takie prymitywne i chciwe zachowania będą przez nas piętnowane.
3: Kontrolę prowadzi też Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jeśli podejrzenie przestępstwa się potwierdzi, materiały mają trafić do prokuratury.
2: Ostrzegamy kierowców podróżujących Zakopianką. W pobliżu Jawornika, chodzi o odcinek Głogoczów-Myślenice, zderzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Myślenic. Uważajcie. Puma pojawiła się w okolicach wsi Osiek Wólka w powiecie ciechanowskim na Mazowszu. O zachowanie ostrożności, nie wchodzenie do lasów i zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci apeluje Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. Jeśli ktoś zauważy dzikie zwierzę, proszony jest o telefon pod numer alarmowy 112. Zapas jedzenia i wody dla całej rodziny, dokumenty w jednym miejscu, źródło zasilania i światła. O takie rzeczy powinniśmy zadbać, przygotowując się na sytuacje kryzysowe. Zapasy powinny nam wystarczyć na 72 godziny zagrożenia. Po tym czasie można spodziewać się, że służby dotrą z pomocą.
5: 72 godziny to jest czas, gdzie my powinniśmy dać służbom święty spokój. One będą działały, będą miały kupę rzeczy na głowie i nie będą miały czasu zajmować się pojedynczą rodziną. Więc tak, zapasy jedzenia, zapasy wody, plus ewentualnie, jeżeli potrzebujemy, bo tak wychodzi nam z naszego algorytmu postępowania, jakiś zapas energii. Żeby doładować telefon, czyli źródło informacji, może żeby doładować radio, które powinniśmy mieć, to jest bardzo ważne, żeby mieć źródło informacji. Woda. Przyjmuje się 3 do 4 litrów na osobę. I mówimy oczywiście o wodzie pitnej. Na razie zostawiamy wodę techniczną do higieny, woda pitna. I teraz pytanie, czy mamy możliwość przechowywania, czy nie. W małym mieszkaniu jakaś większa rodzina być może nie będzie miała takiej możliwości, więc szukamy sobie źródeł, gdzie będziemy mogli tą wodę pozyskać.
2: Radzi były żołnierz i prowadzący warsztaty z ochrony ludności Łukasz Laki-Cnota.
6: Wasze opinie w faktach RMF FM.
2: Kraków wśród najlepszych miast Europy dla pokolenia Z. Chodzi o osoby urodzone między 1997 a 2012 rokiem. W najnowszym rankingu magazynu Time Out stolica Małopolski zajęła 7 miejsce, wyprzedzając Paryż, Ateny czy Wiedeń. Co na to przedstawiciele krakowskiego pokolenia Z?
7: Wydaje mi się, że to jest ogólnie dużo jakby ludzi, młodzieży, że dużo rzeczy jest do robienia. Różne na przykład bagry, albo na rynku jest dużo miejsc to takie do wychodzenia, do spotykania się.
8: Bardzo ładnie, ogólnie ładne kamienice i wszystko, ogólnie miasto ładnie też wygląda po prostu.
7: I też dosyć czysto jest, szczerze, jak na takie duże miasto.
9: A co dla waszego pokolenia jest dzisiaj najważniejsze?
7: Szczerze mi się wydaje właśnie, że takie relacje międzyludzkie są najważniejsze, bo one są i w szkole, i w życiu prywatnym, że nie tylko jakby przyjaciele, tylko też rodzina, po prostu wszyscy.
8: Te spotkania, nawet dzisiaj idziemy teraz się spotkać właśnie na bagry. No tak naprawdę ludzie dają taką motywację do życia po prostu.
2: Usłyszał w Krakowie reporter RMF FM Paweł Konieczny. O najlepszych miastach do życia według pokolenia Z przeczytacie na rmf24.pl, a my słyszymy się o 15.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Cztery minuty po 14. Mateusz Opierchał z tej strony, oczywiście z najlepszą.
0: Rozwiń skrzydła, sprawdź wysokość i pruj ku gwiazdom. Bój o przebój, czyli lista Hop Benz. Od poniedziałku do piątku od 18:00. Pilot

0: nie byle kiedy.
1: Od 9 do 12.
0: Byle do piątku, nie byle gdzie.
1: RMF FM.
2: Ja was bardzo przepraszam, ale chciałabym teraz słuchać tylko Roberta.
1: Byle do piątku, nie byle kto.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Zbliża się 12. Zapraszamy na specjalne wydanie faktów RMF FM.
1: Jest 15 stycznia 2012 roku. Dokładnie 22 lata temu swoją działalność rozpoczęło radio RMF FM.
2: 15 stycznia 1990 roku w samo południe piosenką Afryka grupy Toto na mapie polskich rozgłośni radiowych pojawił się RMF FM, pierwsza prywatna stacja w powojennej Polsce.
1: Afryka to z pewnością utwór, który wielu z Was najbardziej kojarzy z naszą stacją.
2: Przez te ponad dwie dekady na antenie RMF FM przewinęło się jednak wiele innych znanych kompozycji. Które z nich najbardziej kojarzą się z radiem RMF FM dziennikarzom na co dzień pracującym w tej stacji?
1: Przekonajcie się sami.
2: Zapraszamy na specjalną audycję w rmfon.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM, a to wydanie faktów ponownie ma dla nas Anna Wachowska.
2: Trzęsienie ziemi w Kolumbii. Są zabici i ranni. Pod gruzami są uwięzieni ludzie. Wypadek z udziałem karetki w Poznaniu. Dwie osoby zostały ranne. Dlaczego warto wybrać się z Giżycka do Olsztyna koleją?
3: Taki wenecki trochę klimat tam powstaje.
2: O tym w naszym wakacyjnym cyklu Najciekawsze trasy kolejowe. Na początek dramatyczne doniesienia z Kolumbii po potężnym trzęsieniu ziemi. W Cali, trzecim co do wielkości mieście kraju, zawaliło się co najmniej 20 budynków. Lokalne władze informują o ludziach uwięzionych pod gruzami. Wiadomo o co najmniej 20 ofiarach śmiertelnych. Wstrząsy, które miały magnitudę 7,4, zastały mieszkańców szykujących się do pracy i szkoły. Na zegarach była 7:34 rano, mówiła w internetowym radiu RMF24 przewodniczka po Kolumbii Dominika Żółkowska.
4: Ja akurat wtedy byłam w siłowni na 9 piętrze. No i tak, czuło się mocno, raz, że i też dość długo to trwało, bo około 40-50 sekund, więc to było odczuwalne bardzo.
2: Pierwsze zdjęcia i filmy z Kolumbii obrazujące skalę zniszczeń znajdziecie na rmf24.pl. Uwaga kierowcy, zderzenie trzech samochodów na krajowej drodze numer 59 w Brejdynach pomiędzy Mrągowem a Pieckami w Warmińsko-Mazurskiem. W wypadku ucierpiała jedna osoba, trasa jest zablokowana. Dwie osoby poszkodowane w wypadku na skrzyżowaniu ulic Głogowskiej i Hetmańskiej w Poznaniu. Zderzyły się tam jadąca na sygnale karetka i auto osobowe, przekazał RMF FM sierżant Michał Wiśniowski z Komendy Miejskiej Policji.
5: Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, karetka jadąc na sygnale wjechała na czerwonym świetle na wcześniej wspomniane skrzyżowanie, gdzie doszło do jej zderzenia z pojazdem marki Fiat. W wyniku tego zdarzenia dwie osoby zostały ranne. Są to kierowcy obu pojazdów. Zostali oni przetransportowani do szpitala. Z informacji przekazanych policji wynika, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
2: W pobliżu miejsca wypadku wciąż mogą występować utrudnienia. To będzie pokaz naszej zmodernizowanej armii, mówi wiceminister obrony Paweł Bejda o zbliżającej się paradzie wojskowej. W sobotę w defiladzie w Warszawie i paradzie w Gdyni weźmie udział ponad 300 pojazdów, 60 statków powietrznych i 20 okrętów. W faktach melduje się reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale, czego można się jeszcze spodziewać podczas obchodów Święta Wojska Polskiego?
6: 9 skoczków spadochronowych, zobaczymy ich z flagami Polski, Unii Europejskiej i NATO. Poza tym w defiladzie na warszawskiej Wisłostradzie przejdzie prawie 2000 żołnierzy. Będą reprezentować wszystkie 5 rodzajów sił zbrojnych, a więc wojska lądowe, siły powietrzne, marynarkę wojenną, wojska specjalne i wojska obrony terytorialnej. Na ulicy pojawi się też nowoczesny sprzęt wojskowy.
7: Będą oczywiście czołgi, K2, Abramsy, Leopardy, będą nasze kraby, Rosomaki, będzie też Borsuk.
6: Wymienia wiceszef MON Paweł Bejda. W stolicy przez całą sobotę mieszkańcy muszą się liczyć z utrudnieniami.
8: Sama defilada będzie wymagała zamknięcia Wisłostrady od mostu Skłodowskiej Kiri do ulicy Gagarina od piątku od godziny 16 do soboty do godziny 16.
6: Zapowiada prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i dodaje, że zmienią się trasy wielu linii autobusowych.
0: Letnie podróże w faktach RMF FM.
1: W naszym wakacyjnym cyklu Najciekawsze trasy kolejowe podróżujemy dziś z Mazur na Warmię, z Giżycka do Olsztyna. To z jednej strony malownicza trasa, z drugiej z ciekawymi miejscami po drodze, gdzie warto się zatrzymać.
3: Piękne polodowcowe, pojezierne takie tereny, więc bardzo dużo przyrody, którą z okna pociągu można sobie na tej trasie podziwiać.
9: Po drodze jest gdzie wysiadać, na przykład Barczewo.
3: Barczewo to już właśnie ta warmińska część tej trasy, już bliżej Olsztyna, przepiękne warmińskie miasteczko, zwane nawet warmińską Wenecją, z racji tej, że tam jest bardzo dużo wody, rzeka, kanał, więc taki wenecki trochę klimat tam powstaje, dużo obiektów sakralnych, to też miasto Feliksa Nowowiejskiego, tam znajduje się muzeum poświęcone jego pamięci, no i wiele innych rzeczy w Barczewie również można zobaczyć.
2: Zauważa podróżująca pociągiem Urszula Chnatczuk-Kamińska, przewodniczka po Warmii i Mazurach, a rozmawiał z nią reporter RMF FM Piotr Bułakowski. W faktach za godzinę przeniesiemy się do Gdyni. Będziemy świadkami historycznych wydarzeń, jak ORP Wicher opuszcza halę i z lądu przenosi się na wodę.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Chcesz głosować na HOP? Dzwoń 0700 060 22.
11: Chcesz głosować na Benz? Dzwoń 0700 060 33.
12: Lista

0: wyborczy RMF FM.
1: Czy jest to radio, czy już jakiś obcy wywiad?
0: Na żywo z miejsc kampanii wyborczej. Dziś z Sejmu w Warszawie.
2: Radio Muzyka Fanty, RMF FM.
0: Twój wybór, nasz program.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Uwaga, powaga!
1: Panowie, powaga!
2: 8 urodziny RMF FM.
3: To jest 8 razy za dużo.
2: 15 stycznia o 12 w południe urodzinowe wydanie
4: Radio Muzyka Fakty.
2: Poprowadzą wasi ulubieńcy z JW23. Pierwsze dziecko, które urodzi się pierwszego programu, dostanie od nas urodziny.

0: Klasyka RMF FM.
1: Ze śmiechu ryczy ranny łoś, bo wesół jest, gdy dnieje. Ktoś nie śpi, by się śmiać mógł ktoś. To są zwyczajne dzieje.
2: Nie śpią Tadeusz Sołtys i Michał Kubik. Ni w 5, ni w 9. O poranku, od 5 do 9.

Mateusz Ciba, redakcja rmfon.pl. Utworem, który najbardziej mi się kojarzy z radiem RMF FM, jest kompozycja Off He Goes zespołu Pearl Jam. Kiedyś, gdy jeszcze nawet nie myślałem o tym, że kiedykolwiek tutaj będę pracował, na antenie RMF FM stałym punktem programu był tak zwany Power Play. Co godzinę pojawiały się gorące nowości z całego świata. W ten oto sposób odkryłem właśnie dla siebie zespół Pearl Jam Eddiego Vedera, do którego delikatnie rzecz ujmując wcześniej nie czułem wielkiej mięty. Pamiętam, jak każdego ranka oczekiwałem z palcem gotowym w każdym momencie nacisnąć przycisk rekord na moim kaseciaku w momencie, gdy usłyszałem sygnał Power Play. Od tego momentu zawsze, gdy słyszę Off He Goes, przypominam sobie te stare, dobre czasy. Tak jak teraz. Posłuchajcie. Off He Goes, Pearl Jam.

0: Marek Tejchman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

wasza muzyka na naszej antenie. Wydanie specjalne, świąteczne. W lany poniedziałek od 16 do 19. Przez 3 godziny spełniamy wasze najskrytsze muzyczne marzenia. Zamówienia telefoniczne w poniedziałek od 14 do 16. Wasza muzyka na naszej antenie. W świąteczny poniedziałek wydanie specjalne. I like to move it, move it. I like to move it, move it.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Mateusz Bożek, zapraszamy na te najnowsze fakty.
2: Rośnie liczba ofiar silnego trzęsienia ziemi w Kolumbii. Zginęło co najmniej 111 osób. Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego pod lupą prokuratury. Chodzi o nieprawidłowości w przyznawaniu wsparcia finansowego powodzianom na Dolnym Śląsku. W faktach sportowych m.in. o zmaganiach biało-czerwonych w lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. Do 111 wzrosła liczba osób, które zginęły w wyniku silnego trzęsienia ziemi w Kolumbii. Blisko 90 kolejnych zostało rannych, zawaliło się ponad 60 budynków. Cały czas trwa akcja ratunkowa, ekipy przeczesują gruzy. W kraju ogłoszono stan wyjątkowy. Według kolumbijskich służb dzisiejsze trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,4 było najsilniejsze w ciągu ostatniej dekady. Prokuratura w Jeleniej Górze wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy przyznawaniu pieniędzy dla przedsiębiorców poszkodowanych w powodzi na Dolnym Śląsku. Sprawa dotyczy Agencji Rozwoju Regionalnego, która kieruje wsparcie, oraz jej wiceprezes Anny Konieczyńskiej, działaczki Koalicji Obywatelskiej. Jak ujawniła Wirtualna Polska, około 4,5 miliona złotych trafiło do firm związanych z mężem polityk, jej sąsiadami oraz lokalnymi mediami. Nadzorujący agencję wiceminister rozwoju Michał Jaros zapewnia, że zależy mu na wyjaśnieniu sprawy.
3: Jeśli chodzi o panią wiceprezes, to już jakiś czas temu została zawieszona w partii, to po pierwsze. Po drugie, czeka ją sprawa w sądzie koleżeńskim. To jest kwestia dni, jak będzie jakiekolwiek rozstrzygnięcie. Po trzecie, jeśli chodzi o Ministerstwo Rozwoju Technologii, od razu wszczęliśmy kontrolę. Ona jest niezależna od kontroli CBA. Sprawdzamy dokumenty w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
2: Dodam, że z dziennikarskiego śledztwa wynika, iż podmioty, które otrzymały wsparcie, nie zostały zalane przez powódź. Ogólnopolskie szkolenia z samoobrony dla pracowników szpitali zorganizują Komenda Główna Policji i Ministerstwo Zdrowia. Dowiedział się reporter RMF FM. To reakcja na kolejne przypadki agresji wobec medyków. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, jak mają wyglądać te szkolenia?
4: Na początek kurs samoobrony ma ruszyć w szpitalu wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju. Właśnie tam w czerwcu 19-latek ranił nożem pielęgniarkę, lekarza i dwie pacjentki. Takie szkolenia przeszli już ratownicy medyczni. Teraz czas na kolejnych medyków, którzy będą chętni w całej Polsce. To potwierdza w rozmowie ze mną wiceminister zdrowia Katarzyna Kasperczyk.
5: Poprosiliśmy polską policję, żeby mogła rozszerzyć to też na inne zawody medyczne. Planujemy też uruchomić ewentualnie dodatkowe środki z funduszy unijnych.
4: Na początku tego roku zaostrzone zostały kary za ataki na medyków. Za to grozi teraz od 3 miesięcy do nawet 5 lat bezwzględnego więzienia. Do jesieni we wszystkich karetkach pogotowia w Polsce mają pojawić się też kamizelki nożoodporne.
6: Wakacje z RMF FM.
2: Trasa kolejowa z Giżycka do Olsztyna była dziś bohaterką naszego wakacyjnego cyklu Najpiękniejsze trasy kolejowe. W podróż z Mazur na Warmię wybrał się nasz reporter.
7: Myślę, że wyróżniającą cechą jest to, że właśnie jedzie przez Mazury, gdzie mamy wiele jezior. Także nawet podczas podróży można zauważyć wiele pięknych widoków, takie jak malownicze lasy czy jeziora.
8: No już w Giżycku się fajnie zaczyna, bo no z jednej strony dworzec, a za torami już widzimy jezioro Niegocin.
7: Tak, dokładnie. Podczas naszego oczekiwania na pociąg możemy sobie też pooglądać bardzo ładne widoczki.
9: To są piękne, polodowcowe, pojezierne takie tereny, więc bardzo dużo przyrody, którą z okna pociągu można sobie na tej trasie podziwiać.
10: Bardzo barwna trasa, sympatyczna, wokół wiele jezior, jest pięknie.
2: A te głosy podróżnych zebrał reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Czas teraz na fakty sportowe. Przedstawi je Patryk Serwański.
11: Ewa Swoboda awansowała do finału lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Birmingham, oczywiście w biegu na 100 metrów. Polka spokojnie wygrała swój półfinał. Walka o medal o 22.50, zatem teraz czas na taką szybką regenerację. W finale konkursu pchnięcia kulą walczył już Konrad Bukowiecki. Jego wynik po 3 próbach najlepszy, 20 metrów 38 centymetrów. To w tym momencie okolice 7-8 miejsca. Rzut młotem, eliminację kobiet. Anita Wodarczyk w pierwszej próbie, no na razie niezbyt przekonująco. 67 metrów 64 centymetry to na razie nie daje finału. Trzeba się poprawić. Mistrzem Europy na 5000 metrów został kilka minut temu Norweg Jakob Ingebrigtsen. Jego siódme złoto na takiej imprezie to jest rekord mistrzostw starego kontynentu. W nocy o emocje zadba Iga Świątek. W ćwierćfinale turnieju tenisowego w Toronto zmierzy się z Rosjanką Dianą Schneider. Polka w Kanadzie wygrała już 3 spotkania, w tym z Ukrainką Martą Kostiuk. A na korcie widać pozytywne symptomy.
12: Mamy takie pierwsze sygnały, zobaczymy jak to będzie wyglądało dalej, że wraca ten poziom, do którego nas Iga przyzwyczaiła w poprzednich sezonach. Ta pewność i przede wszystkim spokój chyba wraca na kort. To, czego nam brakowało.
11: Tak mówił Adam Romer z magazynu Tennis Club. Mecz Igi Świątek zaplanowano na pierwszą w nocy. Finaliści mundialu wrócili z wakacji. Chodzi o 4 piłkarzy Realu Madryt. Król strzelców mistrzostw świata Kylian Mbappé, Aurelian Tchouaméni oraz dwaj nowi piłkarze drużyny królewskich. Francuz Ibrahima Konate i Hiszpan Marc Cucurella. Wszyscy przeszli dziś badania medyczne, wrócili do klubowej rzeczywistości. Real do nowego sezonu szykuje się pod wodzą trenera José Mourinho, który po 13 latach wrócił do Madrytu. Celem oczywiście zwycięstwa i trofea. Jan Kuchta, nowym napastnikiem Legii Warszawa. Czech został wypożyczony ze Sparty Praga. Z koroną Kielce żegna się z kolei Tamar Svetlin. Słoweniec został piłkarzem francuskiego Saint-Étienne.
1: Gry i zabawy dla dorosłych to też jest forma dementi. Dementi strasznych plotek. Po 22 no to może...
13: I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: byle do piątku.
1: Od 9 do 12 w RMF FM. Byle do piątku.

0: lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

0: jego dziecka już nie poznaje. Do sąsiada, sąsiada, sąsiada. Mówili tata. Tata.
1: Powiedz monterku, Arra, powiedz monterku, Arra, to będzie ci słońce, to łaszki odpowiedzi.
2: Arra. Arra.
0: Dzień dobry, dyrektorze. Muzyka.

0: Najważniejsze jest zdarzenie, posiedzenie, polityczne przesilenie. Trzeba się wsłuchać, podsłuchać, dowiedzieć. Jest minister i koalicjant, masy związkowców i masa słów. A wkrótce budżet, pakiet, ustawa i najważniejsze w życiu wybory. My wybieramy najlepiej.
1: Obraz dnia. Od poniedziałku do piątku od 11:45. Zapraszają Beata Borocka i Bogdan Zalewski.

0: każde niedzielne przedpołudnie?
1: Szkółka niedzielna.
2: Narciarski weekend na Słowacji z krakowskim biurem podróży Ekoturist już w najbliższej szkółce niedzielnej. Shine bright like a diamond.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Mateusz Bożek.
2: Jest śledztwo w sprawie tragedii, do której doszło w niedzielę na Jeziorze Jagodnym. Zginął 16-letni chłopak. Później Bliski Wschód. Donald Trump przekonuje, że Stany Zjednoczone w pełni kontrolują cieśninę Ormus. W faktach ostrzegamy również przed burzami, które mogą się pojawić tej nocy, a na koniec sport i lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w Birmingham. Prokuratura rejonowa w Giżycku wszczęła śledztwo w sprawie wypadku na Jeziorze Jagodne, w którym zginął 16-latek. Przypomnę, w niedzielę chłopak płynący skuterem wodnym zderzył się z motorówką. Śledztwo dotyczy spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. W tej chwili trwają ustalenia okoliczności tego zdarzenia. Przesłuchano już część świadków, śledczy zabezpieczyli również skuter i łódź motorową.
3: Konflikt na Bliskim Wschodzie. W faktach RMF FM.
2: Stany Zjednoczone kontrolują cieśninę Ormus, przekonuje prezydent Donald Trump i dodaje, że amerykańska armia oczyściła przesmyk z irańskich min. Jedynym, kto obecnie kontroluje cieśninę Ormus, jest marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych. Mamy blokadę, która jest nie do przebicia. To stalowy mur. Wpuszczamy tylko tych, których chcemy wpuścić. Nie pozwalamy na to, by zostali wpuszczeni ci, którzy płyną do irańskich portów. Ale dla pozostałych cieśnina jest otwarta. Tak, na pytania dziennikarzy odpowiadał w swoim stylu Donald Trump. Prezydent USA ogłosił wcześniej, że będzie się domagać odszkodowań od Teheranu za wszystkie osoby, które zginęły lub zostały ranne w wyniku działań reżimu. Poinformował, że polecił swoim przedstawicielom, aby uwzględnili te kwestie w przyszłych negocjacjach. Synoptycy ostrzegają przed silnymi burzami tej nocy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia dla centralnej i północno-wschodniej Polski. To m.in. województwo łódzkie, a także Mazowsze, Podlasie i część Lubelszczyzny. Może tam spaść do ponad 50 mm deszczu, a wiatr w porywach osiągnie nawet 115 km na godzinę. Przygotowanie do sytuacji kryzysowych to nie tylko sprzęt. Nie kupujmy rzeczy, których potem nie będziemy im potrafili użyć, radzą eksperci od sytuacji kryzysowych. O tym, jak dobrze przygotować się do takich sytuacji, mówimy dziś w faktach RMF FM. Ważne są również relacje sąsiedzkie. Dobrze współpracująca społeczność potrafi się obronić, tłumaczy były żołnierz i prowadzący warsztaty z ochrony ludności Łukasz Cnota.
4: Budujmy lokalną społeczność, kontaktujmy się między sąsiadami. Wymiana informacji jak najbardziej. O lokalizmie też mówimy, żebyśmy właśnie wrócili do tego, co było dawno. Znamy się, nie chodzi o jakiś wścibskość, żeby zaglądać jeden drugiemu przez okno, ale żeby wiedzieć, mieć świadomość, nawet zadzwonić do sąsiada, ej, sprawdź, jak mnie nie ma, żeby czy coś się nie dzieje. Jak mamy tą lokalną społeczność, która jest zgrana, rozmawia ze sobą, spotyka się na różnych zebraniach sołeckich, czy na zebraniach, nie wiem, osiedlowych, chodźmy na takie zebrania, budujmy tą świadomość. Jeżeli imigranci, przestępcy zobaczą, że ta społeczność jest zgrana, będą to omijać szerokim okiem i do tego trzeba dążyć. Musimy się wrócić troszeczkę, to nie jest nic nowego. Wróćmy do tego, bo to jest dobre.
2: A więcej o sytuacjach kryzysowych przeczytacie w artykule naszego dziennikarza Macieja Sołtysa na rmf24.pl. Anita Włodarczyk i Aleksandra Śmiech awansowały do finału rzutu młotem w lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham. Ewa Różańska odpadła w eliminacjach. Do finału biegu na 3 km z przeszkodami zakwalifikowały się Agnieszka Chorzępa, Alicja Konieczek i Kinga Królik. W pchnięciu kulą Konrad Bukowiecki zajął 7. lokatę. Wygrał broniący tytuł Włoch Leonardo Fabli. I jeszcze informacja sprzed chwili. Ewa Swoboda zdobyła srebrny medal Mistrzostw Europy w biegu na 100 metrów. Łódź już trzeci raz z rzędu szykuje się do organizacji dwóch meczów o Superpuchar Polski w piłce ręcznej, kobiet i mężczyzn. Z roku na rok impreza cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Spotkania ostatniej edycji z trybun Atlas Areny obejrzało ponad 8 tysięcy widzów.
5: To jest w sumie nie takie częste, na ligowym przynajmniej szczypiorniaku.
6: Dokładnie, fantastyczna atmosfera w dwóch poprzednich edycjach. Naprawdę to wsparcie z trybun nam dopisało i atmosfera na trybunach była naprawdę niesamowita. Mam nadzieję, że podobnie będzie tym razem. Jak pan mówi, to jest coś niebywałego dla nas. Takie w klubowej piłce ręcznej polskiej, ale na neutralnym terenie, także możemy liczyć na dużą frekwencję, jeżeli chodzi o kibiców z Płocka i z Kielc.
2: Mówił piłkarz ręczny Wisły Płock Michał Daszek w rozmowie z naszym dziennikarzem sportowym Cezarem Dziwiszkiem. Podobnie jak rok temu Wisła zagra o trofeum z Industrią Kielce, a kilka godzin wcześniej w meczu o Superpuchar Polski kobiet zmierzą się Zagłębie Lubin i MKS Lublin. Wszystko to 29 sierpnia.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Yo, who's that?
1: Yo!
0: Yo, pick up the phone!

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: kieszenie chyba w górach.
1: Poranny toster.
2: Czekaj. Zbyszku, tak. Ty mieszkasz w Bielsku czy tak. w Białej?
0: Tak. W Bielsku.
2: A czy między Bielszczanami a Bialalami tak. istnieją jakieś niesnaski?
3: Kontrowersje?
0: Nie. Ja na przykład dalej prowadzę interes.
2: I dobrze ci idzie.
0: Dobrze.
3: Mamy nadzieję, że dobrze ci pójdzie także w porannym tosterze.
0: No powiedzmy.
3: Powiedzmy, właśnie. No to może powiedzmy.
0: No, to stop.
1: Dwie piżamy.
2: I dobrze. Jedna do spania w Bielsku, a druga do spania w Białej.
4: Od poniedziałku do soboty.
1: Poranny toster.

0: posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

0: Informuję centralę, że w radiostacji RMF FM działa superagent o kryptonimie Hop Benz. Prawdziwe nazwisko Marcin Jędrych. Codziennie odpala przynajmniej 20 hitów o dużej mocy rażenia. Słucha ich cała rzesza. Młodzież. I nie tylko.
1: A, danke schön, lieber Hans. Sie sind sehr freundlich.
2: Lista Hop Benz. Stawka mocna jak życie. Od poniedziałku do piątku od 18 do 20 w RMF FM.

telefon. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Już w najbliższą sobotę Alina Kamińska i Paweł Pawlik nie zostawią na sobie suchej nitki. I po zawodach. W sobotę od 9 w RMF FM.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: O tym czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Rosjanie zaatakowali Kijów. W centrum miasta wybuchły pożary. Nowe leki dla pacjentów z chorobami rzadkimi znajdą się tej jesieni na liście refundacyjnej. O szczegółach powie nasz dziennikarz. W faktach także sport. Iga Świątek zaczyna ćwierćfinałową walkę w Toronto z Dianą Schneider. Jest pierwsza. Zaczynamy. Rosyjskie siły zaatakowały Kijów. Po uderzeniu rakiet w centralnej części ukraińskiej stolicy wybuchły pożary. Płoną m.in. magazyny, informuje agencja Reutera, powołując się na lokalne władze. Na miejsce skierowano służby medyczne. Wcześniej świadkowie informowali o eksplozjach w mieście. Co najmniej 111 osób zginęło, a dziesiątki budynków zawaliły się po wczorajszym trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,4 w zachodniej Kolumbii. Trwa akcja ratunkowa i poszukiwanie ludzi pod gruzami. Unia Europejska, Stany Zjednoczone oraz państwa Ameryki Łacińskiej zapewniają o wsparciu dla Kolumbii. Ekwador chce wysłać 47 ratowników, psy poszukiwawcze i sprzęt, a Unia Europejska uruchomiła satelitarny system Copernicus, który ma wesprzeć działania ratunkowe. I w faktach przenosimy się teraz do Polski. Jesienią tego roku na liście refundacyjnej znajdą się nowe leki dla pacjentów z chorobami rzadkimi. Ministerstwo Zdrowia podjęło w tej sprawie pierwsze decyzje. Ustalił to dziennikarz RMF FM. Co dokładnie się zmieni, o tym Michał Dobrołowicz.
2: Od października refundowany w Polsce ma być pierwszy lek dla dzieci chorujących na dystrofię mięśniową Duchenna. O tej chorobie było głośno w ostatnich tygodniach po tym, jak organizowano publiczne zbiórki pieniędzy. Miesięczny koszt takiej terapii to prawie 30 tysięcy złotych. Kolejna zmiana dotyczy choroby genetycznej, określanej skrótem VHL. Jest to zespół von Hippla-Landau. To potwierdza wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
3: Tutaj rzeczywiście jest to niezaspokojona potrzeba medyczna i wiele i organizacji pacjenckich i pacjentów zwracało się też do nas o objęcie tego leku refundacją.
2: Wstępną wersję nowej listy refundacyjnej resort zdrowia zaprezentuje we wrześniu. Jak dowiedziałem się, nowości mają dotyczyć też m.in. leczenia nowotworów i większej elastyczności w programach lekowych dla pacjentów z rakiem płuc.
1: Od wczoraj w kolejnych miejscach w Krakowie trzeba zapłacić za postój. Strefa płatnego parkowania powiększyła się o 3 obszary.
4: Jeden to są okolice Ronda Matycznego. Tam mamy takie dopełnienie, miejsce, gdzie mieszkańcy narzekali dosyć mocno na to, że ciężko tam zaparkować, ponieważ no, jest to bardzo blisko węzła komunikacyjnego. Wiele osób zostawiało tam samochody na długi czas. Także mieszkańcy mieli problemy z parkowaniem. Drugi taki rejon to też Podgórze, ale okolice SKA, czyli powiedzmy tutaj cmentarz podgórski. Tutaj też mamy takie dopełnienie do obwodnicy tutaj wewnętrznej w mieście i taka enklawa, która była poza strefą, jest tą strefą objęta.
1: Mówi Michał Pyclik z Zarządu Dróg. Trzeci obszar to rejon Błoń, gdzie poszerza się strefa B i pojawia się nowy fragment pod strefy C. Więcej o zmianach w strefie płatnego parkowania piszemy na rmf24.pl w zakładce Regiony.
5: Sport w faktach RMF FM.
1: Iga Świątek za chwilę rozpocznie ćwierćfinałowy mecz tenisowego turnieju w Toronto. Nasza tenisistka zmierzy się z Rosjanką Dianą Schneider. Piłka za chwilę w grze. Śledzimy ten pojedynek dla Was. Wrócimy do niego oczywiście w kolejnych faktach.
5: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Cieszę się, że premier Donald Tusk usłyszał nasze argumenty dotyczące ustawy o najmie krótkoterminowym. Tak mówiła na antenie RMF FM minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jej ugrupowanie Polska 2050 razem z Lewicą postulowały wprowadzenie narzędzi dla samorządów i wspólnot, które pozwolą na przykład na wyznaczenie obszarów, gdzie taka forma najmu może być prowadzona. Pełczyńska-Nałęcz zdradziła, że koalicjantom udało się dogadać w tej kwestii. Posłuchajmy teraz fragmentu rozmowy, którą poprowadził Piotr Salak.
6: Pani jest zadowolona z tych ewentualnych poprawek, które się pojawią w ustawie o najmie krótkoterminowym?
7: Może odtwórzmy historię w jednym
6: zdaniu.
7: Jeżeli
6: pani to zrobi w 10 sekund, proszę bardzo.
7: 10 sekund. Wyszła ustawa z rządu, która nie dawała żadnych praw ani
6: pani
7: samorządom,
6: zrobiła awanturę
7: ani
6: na Radzie Ministrów.
7: Nie zrobiłam żadnej awantury. Merytorycznie argumentując, jako jedyna zgłosiłam zdanie odrębne wobec ustawy, która nie dawała żadnych praw samorządom ani mieszkańcom.
6: No i teraz mają być te prawa wpisane do ustawy.
7: Tych działań jest zgoda, jak rozumiem, koalicyjna, żeby złą ustawę zmienić. zmienić i żeby prawa samorządów były, natomiast powstaje ciągle wątpliwość wobec praw mieszkańców.
6: No ale zaraz, zgoda, pani powiedziała, że jest zgoda koalicyjna, czyli zgoda Koalicji Obywatelskiej jest także w tej sprawie, bo ja słyszę tylko, że jest zgoda Lewicy i Polski 2050.
7: Tak, Lewica przekonała się do naszego stanowiska i to nas bardzo cieszy, natomiast ja też nieformalnie słyszę, że jest zgoda pozostałych koalicjantów na tę część samorządową i to już jest połowa sukcesu, natomiast ta część praw mieszkańców też jest bardzo ważna, dlatego że mieszkańcy, właściciele, no muszą mieć prawo do spokoju i bezpieczeństwa w swoim domu. No to jest właściwie o tym. Kupowali mieszkanie po to, żeby w nim spokojnie mieszkać, a nie żeby mieć hotel i dom publiczny za ścianą.
6: Spotkała się pani z ministrem sportu, z Jakubem Rutnickim w tej sprawie?
7: Myśmy z panem ministrem sportu rozmawiali wielokrotnie na etapie jeszcze prac rządowych, bo ja przez cały czas prac rządowych te uwagi zgłaszałam. Natomiast dwa chyba tygodnie temu doszło do takiego spotkania koalicyjnego na poziomie nie szefów partii, czyli mnie tam nie było, tylko na poziomie ekspercko-poselskim.
6: No, bo Donald Tusk trochę zdenerwował, gdy przyglądał się tej ustawie, co, mówiąc bardzo delikatnie.
7: To się cieszę, że pan premier też usłyszał wreszcie argumenty Polski 2050. Ja podkreślam, że myśmy od samego początku zgłaszali te rozwiązania, że po prostu nie może wyjść ustawa o najmie krótkoterminowym bez praw mieszkańców i bez praw samorządów. No to jest o bezpieczeństwo takiego normalnego życia. Przecież to są właściciele mieszkań.
6: A propos radości, pani minister, to cieszy się pani, że Szymon Hołownia wejdzie do rządu?
7: A pan redaktor ma takie wiadomości?
6: Nie, ale słyszałem, że może pani coś wie na ten temat. Czy to prawda, czy nie?
7: Ja czytam artykuły, z których wynika, że ktoś próbuje za stołek, chciałby, jeżeli to jest prawda, bo może to są plotki, ale tak jak one brzmią, to brzmi jakby ktoś chciał za stołek wicepremiera przekupić Szymona Hołownię.
6: Ktoś, czyli kto?
7: I ma to godzić w Polskę 2050. Ja nie wiem, czy to jest prawda, ale jeżeli to jest prawda, to co w tych artykułach stoi, to jest to super obciach, dlatego że tu nie ma nic o sprawach, nie ma nic o ludziach i naprawdę to nie jest ten moment.
6: Ale to jest czysta polityka, pani minister.
7: Panie redaktorze, czysta polityka to jest załatwianie ludziom sprawiedliwych podatków, podwyższenie drugiego progu, bezpieczeństwo od hoteli, burdeli w domu. To jest czysta polityka.
6: Jeżeli Szymon Hołownia będzie w rządzie, to pani nie będzie w tym rządzie?
7: Politykierstwo. Gdyby tak było, to próby przekupywania za stołek wicepremiera koalicjanta to jest najgorszej wody politykierstwo. Mam nadzieję, że to są tylko plotki, bo jak czytam, to aż zęby mnie od obciachu bolą.
6: Czyli rozumiem, że Szymon Hołownia jako kolega z rządu...
7: To nie jest o Szymonie Hołowni, to jest o jakiejś polityce koalicyjnej. Tam nie ma żadnego Szymona Hołowni, tam jest informacja o tym, że ktoś próbuje stołkami przekupywać ludzi z Polski 2050, ale może to nie jest prawda. Ja mam nadzieję, że to nie jest prawda, dlatego że aż ciężko w coś takiego uwierzyć w czasie, kiedy ludzie naprawdę oczekują od tego rządu zmiany, kierunku.
6: Odnosimy się, pani minister, do tego, co pani sama napisała w mediach społecznościowych. Pani mówi o obciachu oczywiście, ale też czytam w tam bardzo ciekawe zdanie w tym pani wpisie, bo jest tak, liderka koalicyjnej partii zamiast zgodnie dryfować czegoś chce, a to ochrony ludzi przed patohotelami, a to nie podwyższania podatków dla zwykłych pracujących, po co to komu? To kto tu dryfuje, pani minister?
7: Nasz rząd dzisiaj stoi przed wielkim wyzwaniem. Budżetem, który powinien być ambitnym budżetem rozwoju, a nie budżetem dryfu. To, że...
6: A mamy taką opcję, że będzie budżet dryfu?
7: Ja pokazuję i Polska 2050 pokazuje zresztą nie od wczoraj, w jakim kierunku powinniśmy zmierzać. Potrzebujemy bardzo odważnej i takiej sprawiedliwościowej zmiany podatkowej. Podwyższenie drugiego progu, zwiększenie i ściągnięcie tych pieniędzy z wielkich korpo, między innymi korpo cyfrowych, korpo alkoholowych,
6: zamknięcie rajów, nie do zrobienia już w tym
7: rajów
6: roku,
7: podatkowych.
6: Prawda?
7: Ja o tej sprawie i Polska 2050 o tej sprawie mówi od bardzo, bardzo wielu miesięcy. I oczywiście zamiast rozmawiać i iść do przodu w tym kierunku, nie wiem, rzeczywiście tych rzeczy do tej pory nie zrobiono. Ja nie widzę powodu, dlaczego nie mielibyśmy zrobić tego teraz. Kiedy, jak nie teraz?
6: Pani minister, czy to nie jest tak, że pani w tym rządzie jest osobą, która chyba najgłębiej wsadza ten kij w mrowisko?
7: Panie redaktorze, kto w tym rządzie jest odpowiedzialny za KPO? Największy projekt inwestycyjno-reformatorski tego rządu. To jest 50 ustaw, wszystkie podpisane przez prezydentów. Na początku Dudy, teraz 8 ustaw.
6: Ale to nie ma tutaj nic do rzeczy.
7: Nie, to ma bardzo dużo do rzeczy, dlatego że jak mówimy, kto co zrobił w tej koalicji, to zobaczmy całość. I teraz moją odpowiedzialnością w tym rządzie było zrealizowanie tego ogromnego, opóźnionego o 2 lata programu inwestycyjno-reformatorskiego.
6: Ale pani nie mówi o KPO, pani mówi o podwyższeniu drugiego progu. Pani
7: mówi, ja o KPO
6: pani mówi o zrównaniu wieku
7: czas.
6: Emerytalnego kobiet i mężczyzn chociażby. Pani mówi, o tego typu, pani mówi o tego typu rzeczach, które denerwują współkoalicjantów. Ja o to pytam.
7: Ja mówię o całym dorobku Polski 2050 i moim w tym rządzie. Ogromna część, to co było moją odpowiedzialnością, to jest wykonanie zgodne, bo zgodne, podkreślam, że zgodne, 16 ministerstw w porozumieniu, kilka tysięcy samorządów najróżniejszych opcji politycznych. Dzisiaj to jest wielki kop rozwojowy przede wszystkim dla Polski lokalnej, ale dla całej Polski. Ja mogę powiedzieć, KPO zostało zrobione.
6: Ale wyda pani wszystkie pieniądze?
7: Tak. I to nie wyda, tylko zainwestuje, przy czym te pieniądze będą pracowały jeszcze przez najbliższą dekadę jako instrumenty finansowe. I od razu do tych wszystkich, którzy krzyczą dług, dług, dług, powiem, że instrumenty finansowe to znaczy, że my preferencyjnie pożyczamy po firmy, które się rozwiną w tym czasie, samorządy zwracają, a my potem zwracamy na rynki finansowe. To jest część KPO, a część jest tak grantowa, w większości sfinansowana z budżetu unijnego i to jest przede wszystkim Polska lokalna. Inwestycje w siłę i rozwój równy całej Polski. I to jest to, co Polska 2050 i ja zrobiłam w rządzie, a oprócz tego, tak, myśmy szli i ja też szłam z głęboką wiarą i na nas głosowano jako na trzecią drogę, a nie trzecią nogę.
6: No dobrze, ale słyszy pani, co mówi minister finansów, że to jest nie do zrobienia, chociażby, że podniesienie kwoty wolnej do podatku 60 tysięcy. Wie pani, ile to będzie kosztowało?
7: Przecież ja mam wrażenie,
6: pani wie, że to będzie ponad 50 miliardów
7: złotych.
6: Polacy
7: mają dosyć niedasizmu i że myśmy przyszli też jako Polska 2050, żeby nie dać temu rządowi i obiecali ludziom, że będziemy tą partią w koalicji, która będzie mówiła da się, a nie uprawiała niedasizm, bo to naprawdę w dzisiejszych czasach nie jest ta metoda. I teraz my nie obiecujemy, to nie było w naszych zobowiązaniach, że będzie kwota wolna od podatku 60 tysięcy, co kosztuje 60 miliardów. My mówimy, trzeba, nie wolno podwyższać ludziom podatków, bo żeśmy się do tego zobowiązali, a drugi próg zabrożony, tym właśnie jest.
6: A wie pani, ile jest tych osób, które wpadają w drugi próg?
7: Pokazujemy też, coraz więcej.
6: Nie, 11% mówi minister finansów.
7: Coraz więcej, ale kto to jest? To nie chodzi o to, żeby rozrzucać pieniądze z helikoptera. Chodzi o to, żeby uleczyć chory polski system podatkowy.
1: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w rozmowie z Piotrem Salakiem. Całość jest do posłuchania na rmf24.pl. My do tego wywiadu wrócimy również w Faktach o drugiej.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Na 39 się już zbliża, ale spokojnie, spokojnie. Nie, do 8 dzisiaj odliczamy, tylko do 9, bo o 9 zaczyna się matura.
9: Słuchacie porannego programu sieci RMF FM. Dziś naturalne pogotowie maturalne. A co zrobić, jak się nie zda matury?
8: No, troszkę się trzeba przejąć, nie da się ukryć, ale w gruncie rzeczy jest dużo możliwości wybrania zajęcia, gdzie nie trzeba matury.
9: Taki Merlin Cadogan z Devon w Anglii zarabia 8 dolarów za godzinę, przeganiając z pola ptaki za pomocą bumerangu.
8: No właśnie, a do rzucenia bumerangu nie trzeba matury, wystarczy trochę wprawy.
9: Do rzucenia szkoły też nie trzeba matury.
8: I też trzeba trochę wprawy. Nie, wprawy nie. Tylko jak, wiesz, jak się rzuci bumerangiem, to on wraca, a jak się rzuci szkołę, to ona nie wraca niestety.
9: Szkoła nie nadaje się do odganiania ptaków z pola.
8: Chyba, że jest to pole okręgu wpisanego w trójkąt.
9: Za 20 minut będzie 8:00.

najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: have your mind arranging a shooting success of Mofas, I miss you like crazy. Na piątym Modern Talking, Human Heart, Human Soul. Obudź we mnie Venus 16 na czwartym. Na trzecie Black Azagi, Heartless. I na drugim powrót na listę Backstreet Boys, All I Have to Give. No i na pierwszym miejscu...
1: Hot Bands. Marcin Jędrych bije wszelkie rekordy. Na głowę. Od poniedziałku do piątku od 18:00 lista Hot Bands. Najlepsze notowania.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Co najmniej 9 osób jest rannych po rosyjskim ataku na Zaporoże. Na początek tych faktów raport zza naszej wschodniej granicy. Później Serbia, tam strażacy walczą z 23 pożarami na otwartym terenie. Iga Świątek prowadzi w ćwierćfinałowym meczu turnieju tenisowego w Toronto z Dianą Schneider. Jest druga. Co najmniej 9 osób zostało rannych w wyniku rosyjskiego zmasowanego ataku na Zaporoże. Rosjanie użyli pocisków balistycznych. Jak podaje portal Ukraińska Prawda, w mieście uszkodzone zostały budynki mieszkalne oraz infrastruktura. W kilku miejscach wybuchły pożary, a część mieszkańców została pozbawiona dostaw prądu. Ukraińskie władze podkreślają, że bilans ataku może się jeszcze zmienić, ponieważ służby wciąż ustalają skalę zniszczeń. W Serbii strażacy walczą z 23 pożarami na otwartym terenie. Ogień pojawił się m.in. w okolicach Belgradu, Kraljewa, Leskowaca i Zajecara. Największy pożar objął ponad 2000 hektarów. Do walki z żywiołem skierowano strażaków, wojsko i 2 śmigłowce. W kilku miejscach ze względu na zbliżające się płomienie ewakuowano mieszkańców. Sytuację dodatkowo pogarszają wysoka temperatura. W ostatnich dniach w Serbii sięgała 40 stopni.
2: Fakty ze Śląska.
1: Działalność porodówki w Wodzisławiu Śląskim od wczoraj jest zawieszona. Zabrakło tam obsady lekarskiej. Zatem gdzie mają się kierować ciężarne kobiety?
3: Do szpitali wojewódzkich w Rybniku i w Jastrzębiu-Zdroju albo do szpitala rejonowego w Raciborzu. Działalność porodówki w Wodzisławiu Śląskim zawieszona jest do końca października. Oddział funkcjonuje bez zmian w zakresie ginekologii. Jednocześnie szpital poszukuje specjalistów ginekologii i położnictwa. To kolejna porodówka w Śląskiem z problemami. Rok temu z powodu trudnej sytuacji finansowej szpitala oraz spadku liczby urodzeń zlikwidowany został oddział położniczy w Żorach. Zamknięta została także porodówka w szpitalu w Pyskowicach po połączeniu ze szpitalem w Knurowie.
1: Te fakty zebrała nasza dziennikarka Anna Kropaczek. To są fakty w RMF FM. Na zegarach 2 minuty po godzinie 2. Białe Lwy świętowały wczoraj w Zoo Borysew pod Poddębicami w Łódzkiem. To jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie można zobaczyć te wyjątkowe zwierzęta. To jednak nie koniec niespodzianek, bo ten ogród zoologiczny może pochwalić się także białymi tygrysami bengalskimi. Z Martyną Grzelak z Zoo Borysew rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Wyderka.
4: Lwy czy tygrysy? Białe były pierwsze.
5: Tygrysy. Kiedy już rodził się ten pomysł, aby powstał ogród zoologiczny, a przypomnę, że mamy 18 w tym roku, to właśnie było takie marzenie, aby zamieszkało tutaj zwierzę, którego w zasadzie w polskich ogrodach zoologicznych już się nie zobaczy. I stąd właśnie pomysł, aby sprowadzić tutaj białe osobniki, czyli Aron, biały tygrys bengalski, był tutaj pierwszy. Później, jeśli chodzi o Nestora lwiego rodu, to był z kolei Sahim. Jest spora rodzina tygrysów na dwóch wybiegach, jest również 6 lwów też na dwóch wybiegach, więc no, dbamy o to, aby te zwierzaki się świetnie tutaj u nas czuły i aby też podtrzymywały tę linię genetyczną.
1: Białe lwy i tygrysy w takim umaszczeniu występują w naturze, ale są bardzo rzadkie. Kolor sierści zawdzięczają określonemu genowi, ale nie jest to albinizm, gdy w skórze, włosach i oczach brak jest pigmentu. Przenosimy się teraz do Toronto. Iga Świątek 6-2 wygrała pierwszego seta ćwierćfinałowego starcia z Dianą Schneider. W drugim w tej chwili 3-1 dla naszej tenisistki. Dalej kibicujemy Idze. Do tej rywalizacji wrócimy w faktach za godzinę. A teraz wracamy do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Mam nadzieję, że to są plotki. Brzmi to tak, jakby ktoś zza stołek chciał przekupić Szymona Hołownię. Jeśli to prawda, to...